0: okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby stracić to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

SK Siedlce.

0: SK7.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: 41% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
6: Magda Szewczuk, środa będzie upalna w Siedlcach i w całym regionie, na termometrach nawet 36-37 stopni i to w cieniu. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Na ulicy Świrskiego w Siedlcach cały czas trwają roboty drogowe. Mamy objazdy.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Jest 6:00, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Śmiertelny rosyjski atak na Kijów. Jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych. To po nocnym ostrzale rakietowym ukraińskiej stolicy. Rakiety uderzyły w 7 rejonów miasta. Uszkodzonych zostało wiele budynków i magazynów. Rosja od kilku tygodni niemal każdej nocy atakuje Kijów. Spór o ułaskawienie Starucha. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Saruchowicza, nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii. Decyzja wywołała falę krytyki ze strony rządzących. W odpowiedzi współpracownicy prezydenta bronią decyzji głowy państwa.
8: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
7: Komentuje rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte. Tak z kolei w sieci decyzję Karola Nawrockiego skomentował Donald Tusk. Będzie mniej owoców w tym sezonie. GUS szacuje, że tegoroczne zbiory spadną o ponad 18%. To efekt wiosennych przymrozków, niewielkich opadów deszczu i czerwcowych fal upałów. Czy klienci obawiają się wyższych cen?
9: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy.
10: Jem owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. To jest jeszcze kwestia importu, eksportu.
7: Słabsze zbiory nie tylko owoców. W tym roku problem dotyczy także warzyw i zbóż.
11: Jankes.
12: Kama.
13: I Wiktor.
11: Wiktor.
14: Jest środa, jest 6:00 rano, uwaga, mamy spektakularną wiadomość. Radiowa rodzina znowu w komplecie.
15: Radiowa, to jest bardzo ważne, bo DNA i nazwiska mamy różne.
16: Na szczęście.
14: Jeszcze jedna ważna, spektakularna wiadomość. Jankes właśnie przetyka ekspres od kawy, czyści go z fusów.
15: No to czekamy na wasze spektakularne wiadomości z pracy, z domu, z wakacji. Zewsząd!
14: 664-402-302 albo na Messengerze. Mikrofon macie i gadacie. Jaka jest wasza spektakularna wiadomość z pracy, z domu, z wakacji?
17: Ja się staram.

0: 8 minut po godzinie 6.
1: Ogłaszam, udało się!
2: Już wszystko?
1: Wszystko przytkałem. Byłem w toalecie później i też przytkałem.
2: Pokaż palce, czy masz podpas do kciami.
3: Ja nie chcę, żeby pokazywał. Dziękuję.
1: Nie, to przytkanie.
2: Fusy z ekspresu, czy masz pod palcami, podpas do kciami.
1: No te.
2: No, to świadczy o tym, że człowiek pracował. Ręce świadczą
1: wszystko
2: o człowieku.
1: Gra. Kawa działa, toaleta działa, lodówka działa, możemy jechać.
3: A ty działasz?
1: Ja boję się jak.
3: No dobra, czekamy na wasze spektakularne wiadomości. Sprawdźmy, czy Messenger działa.
4: Uwaga, spektakularna wiadomość. Wstałem, jadę do pracy i uwaga, no. Chce mi się.
2: To bardzo dobra informacja.
3: Nie wolno jechać za szybko, żeby nie zgubić tego po drodze.
2: Słuchajcie, z moich spektakularnych informacji, bo nie było mnie dwa dni.
1: Dawaj, co tam ciekawego się wydarzyło?
2: To niby odpoczywałem, było fajnie.
3: Oświadczyłeś się?
1: Nie. Bo w kolega przyszedł w ogóle, bo Brzozowski się ohajtał. Mówi, słyszeliście? Wiktor się ohajtał!
3: No i co, to nie ty.
2: Olka jeszcze nic nie wie o tym.
1: To nie, no i co?
2: Jakby co?
1: No.
2: Miałem takie szczęście, że postanowiłem pobiegać na bosaka po trawie.
3: Aha.
2: I wdepnąłem w pszczołę.
1: Brawo.
2: I ta pszczoła mnie ukąsiła. I mam tak spuchniętego małego palca u nogi, że ledwo mi się w bucie mieści.
3: Ale to jest w ogóle jedyny przypadek w ludzkości, kiedy mały palec przestaje być mały.
1: Szkoda pszczoły.
2: Dajcie znać, jakie są wasze spektakularne wiadomości.
1: Naprawdę bardzo szkoda pszczoły.
2: Dajcie znać, jakie są wasze spektakularne wiadomości.

0: Gramy w Anwesce, jak śpiewają, 17 po 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Szczekamy w Anwesce, szczekamy w Anwesce.
0: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
0: Ja dzisiaj z pieskiem i bardzo dobrze.
2: O, dobrze, no już oczywiście.
0: Dobra, zabieramy się za przegląd prasy, to jest bardzo ważna kwestia.
2: Wydaje mi się, że Majlo szczeka, bo widzi, o czym piszą w gazetach dzisiaj porannych.
1: Bo ta mucha, Anna Mucha, która jest przerażona ceną akcesoriów do toalety.
2: Przepraszam, ale o co chodzi?
3: Nie umiałabym wydać prawie 1000 zł na szczotkę do kibla.
4: Napisała na Instagramie i wrzuciła zdjęcie drogiej oferty.
0: Ale ja widziałem cenę szczotkę też za 70 zł, czy nawet 49 też było okej.
2: To 70
1: zł? 20 parę w Pepco też jest.
2: A 1000? A 1000 widzieliście taką za 1000?
0: Za 1000 zł, no dobrze. Tak. Jana jest przerażona tym tysiakiem, dobra. No.
1: Oto toaletowy paradoks. Jest tak czysto, że mucha nie siada.
0: No. To prawda, tak może być.
2: Ale są takie. Są takie kraje, gdzie się po prostu kuca nad toaletą i to jest idealne rozwiązanie.
0: Patrzymy, co się dzieje w telewizji, bo w radiu jest fajnie, a w telewizji się dzieje. Margaret już jest poza programem.
2: The Voice of Poland.
0: Zastąpi ją.
2: Edyta Bartosiewicz.
0: I co? I co na to Margaret?
2: No właśnie podobno radość jest po obu stronach barykady, bo Margaret się cieszy, że usunęli ją z programu, a jeszcze bardziej cieszy się, że to właśnie Edyta Bartosiewicz zastąpi ją w fotelu jurora.
0: No taka historia, dziękujemy.
1: Pracownik idealny. Cieszy się dwa razy. Przy zatrudnieniu i przy zwolnieniu.
0: Brawo!
5: Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: A wiecie co?
1: Gosia,
0: czyli Margaret powiedziała na koniec?
1: No.
0: Thank you very much.

0: Dla wszystkich singli na wakacjach. Sama, sama, sama i David... Nie, to nie David Guetta.
1: David Harris.
2: Samerka Kali Harris.
0: Tak na ucho brzmiało jak David Guetta, ale na

0: dla wszystkich singli na wakacjach. Sama, sama, sama i David... Nie, to nie David Guetta.
1: David Harris.
2: Samerka Kali Harris.
0: Tak na ucho brzmiało jak David Guetta, ale na

0: mu się tak, dogodzi. No.
1: Oczy mu się pomieszały najbardziej.
2: Prawe na lewo, lewe na prawo.
3: Ale a propos tego sama, to właśnie ostrzeżenia przed summer pojawią się u nas za chwilę w newsach.
1: Aj tam, ty mówisz ostrzeżenia, ja mówię, wszyscy rozbierajcie się. Będzie gorąco.
0: Tak jest.
2: Namówiłaś, to ja już...
3: Ale dzisiaj taki alert RCB. Ostrzegamy. Rozbierajcie się!

0: autopromocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Już 8 sierpnia zapraszamy na otwarcie nowego salonu z modą męską Villaro w Węgrowie. Przygotowaliśmy dla Was upominki, słodki poczęstunek oraz wiele atrakcyjnych promocji. Odwiedź nas, Węgrów, Aleja Solidarności 2B.
10: Szukasz idealnej wyprawki szkolnej dla swojego dziecka? Zależy Ci na jakości i atrakcyjnych cenach? Zapraszamy do punktów sprzedaży artykułów szkolnych Marker. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zeszyty, długopisy, plecaki i pełną wyprawkę szkolną. Nasza kompetentna obsługa zawsze służy radą i pomocą. Wybieraj wygodnie w naszym samoobsługowym magazynie przy ulicy Magazynowej 8C. A jeśli wolisz zakupy w centrum miasta, zapraszamy do naszego sklepu detalicznego przy ulicy Sienkiewicza. Marker, Twoje centrum artykułów szkolnych. Marker. Z nami każda wyprawka jest kompletna.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ale tu gorąco.
11: To kup mieszkanie w M3.
12: I co, będzie chładniej?
11: Będzie. Klima za 0 zł.
12: Serio?
11: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
13: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
11: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
13: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
18: Magda Szewczuk, spore utrudnienia na trasie Siedlce-Łosice. W Mordach mamy wahadło na moście, a na odcinku Wojnów mordy roboty drogowe. Dziś w Siedlcach i regionie upał na termometrach do 37 stopni, a do tego będziemy mieli umiarkowane ciśnienie atmosferyczne.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej kompleksową organizację imprez rodzinnych, okolicznościowych i firmowych.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Jest 6.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trzylatek pogryziony przez psa. Do zdarzenia doszło w Makarznicach w Małopolsce. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Mężczyzna z amunicją zatrzymany na polu golfowym Trumpa miał obserwować przygotowania służb do wizyty prezydenta USA i nagrywać ich działania. Przy sobie miał magazynek z nabojami, a w jego domu znaleziono broń i amunicję. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. W niemal całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Dodatkowo RCB wydało alerty dla części zachodniej Polski przed burzami, silnym wiatrem, deszczem i gradem.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
2: SK Sport News.
0: Świątek, Linet i Hurkacz z awansami. Iga Świątek pokonała Sarę Bejlek 6-0, 6-3 w turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Wiktoria Golubicz. Magda Linet wygrała z Karol Czao, a Hubert Hurkacz awansował w Montrealu po zwycięstwie nad Marcosem Gironem.
3: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia.
0: Mówił po meczu Hubert Hurkacz, a Polak zagrał pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu urazu wycofał się w 1/8 finału Wimbledonu.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes. Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
4: 6.30 osiągnięta, z tej strony program Czterej Radiowcy i Pies. Dzisiaj kawa z Milo przyszła.
5: Milo, chodź szybko. No dobra, czas na kolejne.
6: On pomyślał sobie, że od ilości szczeków będzie miał płacone. W smaczkach.
5: To już ma naprawdę premię nawet. Kolejne spektakularne wiadomości z waszej strony.
7: Witamy, spektakularna wiadomość. Jeszcze jutro i pojutrze i mam 3 miesiące urlop. Pozdrawiam.
6: Wow. No co to, urlop macierzyński?
5: Prawdopodobnie tak.
4: Jesteście w pracy? W domu? Na wakacjach? Dajcie spektakularną wiadomość, a w radiu puścimy ją dalej.
5: Teraz Dawid Podsiadło, on całe szczęście, cały czas, no, bez żadnych wakacji.

0: Mówiłeś o Davidzie, no i jest David Guetta w Radiu SK.
1: W końcu się pojawił.
2: Run, run, Rivers.
0: No dobrze, 6.37, 23 minuty i będzie z nami godzina 7.
3: Lubisz prezenty?
0: Czy ja lubię prezenty? Mhm.
2: Posłuchaj teraz, kto dla ciebie ma prezent. Czy poznajesz tę postać? Uwaga.
0: Jak mu to z Colin, czy jak mu tam?
3: No, dobrze.
0: Jak mu tam? Nie ze Sobel.
1: Z Colin, biegnie.
3: Z Colin ma propozycję. Tylko teraz możecie nabyć koszulkę z wizerunkiem Jezusa i z hasłem Boże, broń króla Latino.
0: Ale serio? Tak. Ale jest też, ma w ręce kiełbasę?
2: Nie. Ale rozumiesz, dwie największe postacie świata, czyli Jezus i Skolim, weszły w kooperację.
0: Niesamowite, tak. Naprawdę. Muszę sobie kupić taki rozmiar oczywiście, poproszę eskę.
2: Ja mam jeszcze jedną propozycję modyfikacji tego napisu, bo tam jest Boże, chroń króla Latino.
1: Jezusie, to drogi, ja to...
0: No.
2: Ja bym napisał Boże... Słyszysz i nie grzmisz.
3: Przepraszam cię, dwa dni temu grzmiało i to bardzo.
4: Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Już od czwartku schab wieprzowy bez kości aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Ariana Grande w Radiu SK 12 do 7.
1: My mamy swoją Arianę w domu.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
3: Happy birthday to you.
4: Juju, Stysia.
5: Eska budzi w urodziny.
0: Juju. Justyna, która gra obecnie w statki. Uwaga, jaki strzał? L?
6: 4.
0: No dobrze, L4. Brawo, trafiony, zatopiony.
7: Justysia, ty napisałaś nam, że jesteś ryczącą 40. Chciałabym powiedzieć, sprawdzam. Poprosimy o ryk.
8: Mam taśmę profesjonalną, słuchajcie.
1: Dawaj.
6: Jest, udało się to dzisiaj.
7: Wielkie gratulacje. Rozumiem, że te L4 to nie z powodu PESEL-u.
6: Nie, to z powodu krzywych nóg.
8: Jak to?
0: Coraz bardziej cię lubimy.
1: L4 z powodu krzywych nóg, czego nie rozumiesz.
0: A w którym miejscu są najbardziej krzywe?
6: Wiesz co, najbliżej, gdzie się stykają z ziemią.
7: My mamy takie hasło, jakie szyny, taka stacja, więc wszystko jasne, ale gratulujemy ci tego pięknego wieku, 40 lat. Kiedyś 40-latek wyglądał jak dziadek, a teraz 40-latki wyglądają jak 20-latki.
1: No i dorzucamy się, słuchaj, mamy 100 na urodziny i zapas oryginalnego soku dla ciebie.
6: Jak miło. No. Bardzo dziękuję.
0: Fajny plan na dzisiaj. Dzisiaj będzie bardzo gorąco, upalnie. Dziś wychodzisz, czy w domu siedzisz, odpoczywasz?
6: Tak, dzisiaj są planem. Wychodzimy do restauracji świętować moje urodziny.
7: Ty nie możesz tego mówić, no ty na L4 w domu siedzisz.
0: Halo, tu?
6: No, Marku, w domu.

0: się.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
2: ZUS do nas dzwoni, słuchajcie, no.
3: Nie podamy wam numeru telefonu do niej. Nie podamy wam!

0: Tate, ale ładnie grasz. Tate ma krę, za chwilę siódma.
1: Zatem mamy i te sprawy. Pozdrawiamy.
2: A za momencik będzie o tym, że susi. Susi i będzie jeszcze bardziej susić.
0: Naprawdę?
2: Mhm. To ja posłuchaj w newsach.
0: Naleję może. Jankes. Jankes. Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A nektarynki, kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
14: Yes, of course.
13: Od 1 do 14 sierpnia specjalnie

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
8: Magda Szewczuk. Na rondzie na skrzyżowaniu Starowiejskiej i Janowskiej w Siedlcach trwa remont. Utrudnienia potrwają kilka tygodni. Dziś na siedleckich termometrach nawet 36-37 stopni będzie upalnie. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny bilans rosyjskiego ataku na Ukrainę. 15 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych po nocnym ostrzale rakietami i dronami. Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów, Charków i Zaporoże. W wielu miejscach trwa akcja ratunkowa. Jest tymczasowy areszt dla 18-letniego Ukraińca. To nożownik, który w sobotę ranił 30-letnią Polkę we Wrocławiu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora. Obrońca Jakub Hirnle dodaje, że decyzja będzie zaskarżona.
3: Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania. Na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony.

0: Obrońca Jakub Hirnle dodaje, że decyzja będzie zaskarżona.
1: Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania. Na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony.

0: Do alarmująco niskich poziomów. Dlatego trzeba już działać, mówi Mateusz Balcerowicz w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem.
1: To jest ograniczone korzystanie z rzek, choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają, takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
0: A więcej o tym piszemy na sk.pl.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy, środa, czyli w pół do piątku. Brawo, brawo, brawo. Dwie minutki po godzinie siódmej.
5: Brakowało mi tego naprawdę, no. Spektakularne wejście Jankesa w nadchodzący
4: dzień
5: weekend.
4: Dzień dobry. Czy ktoś ma jakieś spektakularne newsy od siebie, z domu, z wakacji, z pracy?
6: U mnie spektakularną wiadomością okazało się brak mleka do kawy. Wstaję rano z wielką myślą w wypiciach pysznej kawy, wszystko naszykowane. Otwieram lodówkę, a tu pustka. Zamykam lodówkę, usiadłem i patrzę na ten kubek. Co dalej?
4: Jak to co dalej? Dalej to już będzie pan mężczyzną, zacznie pan pić czarną.
5: Kama. Powiedział Wiktor, który herbatkę pije.
4: No właśnie, nie wiem, czy odnotowałeś, obraciłeś słuchacza.
7: Ale ja piję bez cukru.

0: Shakira prosi, daj, spektakularną wiadomość daj. Czekamy na was w Messengerze, tam jest taki przycisk mikrofonu i pamiętajcie, spektakularne newsy prosto z waszych domostw, wakacji i prac. Wszystko się nagrywa, a potem wskakujemy z tym na antenę.
1: To ja mam wszystko tylko spektakularne pytanie do was. Wiecie, kto to jest Ewa Chodakowska, prawda?
2: Ewa Chodakowska, pani, która ćwiczy nawet. Była kiedyś u nas w studiu, kiedyś tak z nią ćwiczyłem, że byłem chory przez 2 tygodnie.
0: Cały naród się zastanawia, czy to ona ma najsławniejszy płaski brzuch, czy może ktoś inny ma najsławniejszy płaski brzuch.
2: Czy Ania Lewandowska, czy Ewa Chodakowska, tak?
3: No czy Robert Burdejka.
1: A jaki dramat mógłby być największym dramatem w życiu Ewy Chodakowskiej?
0: Jakby wybiło jej bęben do przodu.
4: Na przykład rzeczywiście.
1: I trafiłeś, bym powiedziała, w sedno, bo Ewcia przytyła 3 kilo. Żadna ciąża. Napisała mało treningów, dużo jedzeniowej łobuzerki. No i stało się 3 kilo więcej.
2: Ojejku, no niesamowite. Pokażcie mi to zdjęcie. To jest ten bęben?
1: Jestem bęben.
2: No nie wiem, co to jest bęben w ogóle.
0: Wiecie, to sprawa jest prosta. Teraz Chodakowska będzie musiała włączyć sobie ćwiczenia z Lewandowską.

0: Za momencik do zdobycia będą u nas bilety do Energyland dla was i dla waszej grupki znajomych. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i co ważniejsze, siódme pytanie wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: To teraz grupka prowadzących czeka na grupkę słuchaczy.
0: Zapraszamy. 664-402-302, telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Uwaga, no i lecimy. Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Monika.
5: Dobrze. Dobrze.
6: Skąd wiedziałam?
2: Drugie. Uwaga, jakie zwierzęta piją mleko? Wymień przynajmniej dwa.
0: Monika się rozłączyła niestety.
7: No ale ja jestem.
5: Jakie zwierzęta piją mleko?
7: Kotki.
2: Oraz
7: ja.
2: Dobrze.
5: Zaliczamy ciebie do zwierząt.
2: Dobrze.
0: Na standardowym rowerze elektrycznym w Polsce legalnie możemy jechać z prędkością 25 km na godzinę.

0: lub 50 km na godzinę, ale trzeba wtedy mieć kask.
1: 25.
2: Dobrze.
3: Czwarte.
2: Gdzie teraz gra Robert Lewandowski? Jak się nazywa ta drużyna?
1: Chicago Fire.
0: Yeah.
3: Piąte.
4: A skąd był Pitagoras?
1: Jeszcze raz, co był kto?
4: Skąd Pitagora? Był Pitagoras?
1: A, nie wiem, ale on z matematyką miał coś związane.
2: No to był z matmy, dobrze.
0: No. Oryginalnie z Grecji, ale z Grecji. Nie oryginalnie z matematyki.
2: No, to uwaga.
3: Szóste.
2: Dzisiaj w studiu Radia SK mamy pieska. Czyj to jest pies? Kamy, Jankesa czy Wiktora?
1: Kurczę, spałem jak gadaliście, ale stawiam, że Jankesa. Wiktora mówiłem,
2: Wiktora. Dokładnie, tym bardziej, że kamy.
3: Milo dzisiaj z nami.
0: On niedawno mam pieska, w tym momencie postanowił pójść spać, ale wcześniej tak szczekał, że heja, heja.
4: Dawajcie no. Ostatniego, bo
0: trzymaj
4: wchodzi
0: się
4: na
0: dobrego.
4: Siódme.
0: Mhm. Dzień dobry. Ojej, halo.
2: Dzień dobry, witamy Radio SK, halo, halo.
5: Witam, witam.
2: No i mamy to.
3: Siódme.
2: Uwaga.
0: Ostatnie pytanie przed tobą.
4: Jak się, moja droga, pisze pępek? Przez EM czy przez EU?
5: Przez
2: EU. Yeah! Yeah, baby!
0: I to jest dobra odpowiedź, co znaczy, że zaproszenia do Energylandii dla ciebie i paczki twoich znajomych są już twoje.
2: Brawo!
5: Super, dziękuję bardzo.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Gratulujemy, naprawdę to był wspaniały pępek.

0: Ring my bell.
1: Odważna prośba, jak na prawie 7:30 rano.
2: Dzień, dzień. 25 minut po godzinie 7, rzeczywiście. Środa, 5 sierpnia.
3: Wczoraj na scenie w Warszawie, na Stadionie Narodowym, wystąpił The Weeknd.
1: I nie wiadomo, czy ludzie mydleli z zachwytu, czy z pogody.
3: No właśnie, no.
2: A dzisiaj
3: upały.
2: Będzie jeszcze tak.
3: Jeszcze będzie cieplej, więc tam uważajcie na siebie, ale oczywiście przy okazji bawcie się dobrze.
2: Mhm. Wczoraj znajomi byli pod wrażeniem, naprawdę. A dzisiaj ciąg dalszy, bo dzisiaj The Weeknd w środę też jest.
1: No właśnie, kto wymyślił, żeby weekend był we wtorek i w środę, a nie w sobotę i niedzielę?

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 zł.

0: aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
8: Magda Szewczuk, dziś w Siedlcach upał, termometry wskażą nawet 37 stopni. Do tego będziemy mieli sporo słońca i umiarkowane ciśnienie atmosferyczne. Jutro też upalnie, nieco chłodniej ma się zrobić dopiero w najbliższy piątek.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej kompleksową organizację imprez rodzinnych, okolicznościowych i firmowych.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Zbliża się 7.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nocna ewakuacja uczestników obozu piłkarskiego na Lubelszczyźnie. Uczestników obozu w kolonii Łaszczówka przewieziono do placówek medycznych z podejrzeniem zatrucia pokarmowego. Więcej teraz reporterka Eski Monika Kowalewicz.
10: 16 osób wymagało hospitalizacji. W stanie stabilnym zostali przewiezieni do szpitali, m.in. w Zamościu czy Biłgoraju. Pozostałych poddano obserwacji na miejscu.
9: A służby zajmują się wyjaśnieniem okoliczności tego zdarzenia. Burze zmieniły trasy samolotów do Poznania. Kilka maszyn przekierowano na inne lotniska. Były to m.in. loty z Oslo, Amsterdamu i Frankfurtu. Strażacy w Wielkopolsce interweniowali 32 razy. Teraz loty z i do Poznania odbywają się już normalnie. Za około godziny na Księżycu rozbije się człon rakiety Falcon 9. Ma on prawie 14 metrów długości i 4 metry średnicy. To pozostałość rakiety, która we wrześniu ubiegłego roku wyniosła dwa lądowniki księżycowe.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
12: SK Sport News.
9: Milan z drugim zwycięstwem w Tour de Pologne. Włoch wygrał etap w Szczecinie i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze pokonają ponad 190 km z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Rosyjscy siatkarze nie zagrają na Mistrzostwach Świata w Polsce. Rosyjska Federacja wycofała drużynę, tłumacząc decyzję brakiem gwarancji bezpieczeństwa. Rosjanie mają jednak wystąpić w kolejnej edycji Ligi Narodów, na co zgodziła się Światowa Federacja Siatkówki.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynia. Z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
13: Jankes.
14: Jankes.
13: Kama.
14: Kama.
13: I Wiktor.
14: W Radiu RTSK.
15: Dzień dobry, wam mówimy w pełnym składzie. Wiktor wrócił po spektakularnym, bo dwudniowym urlopie.
16: Honey, I'm home. Witamy, jesteśmy, cieszymy się, że jesteście z nami w środę 5 sierpnia. Fu do piątku, dobrze.
17: Zbieramy.

0: Wasze spektakularne wiadomości, gdziekolwiek jesteście, dajcie newsa, co u was?
1: Witam, witam. Sytuacja sprzed chwili. Pani na ochronie nie chciała mnie wpuścić na załadunek. Cytuję, na załadunek mogą wjechać tylko kierowcy, pani nie wygląda na kierowcę.
0: Pani wygląda na kierowniczkę. Jak się mówi, kierowca, kierowniczka?
2: No sorry, za kilka chwil. Ja się staram.

0: No i dojechaliśmy do 7.38.
1: A słowo dojechaliśmy było tu kluczowe.
2: No bo pytaliśmy się, czy kierowca, czy kierowniczka, czy jak to mówić, żeby było poprawnie?
3: Mhm. Siema, siema. Mówi się osoba kierująca. Ja byłem kiedyś kierowcą autobusu, a teraz jestem osobą kierującą.
2: Wszystko jasne.
0: Bardzo dobrze. A tak zwani tirowcy to też osoby kierujące, prawda?
2: Osoba tirująca.
0: Słuchajcie, jest historia z autostrady, naszej autostrady polskiej. Osoba tirująca. Kierowca tira złamał zakaz wyprzedzania na autostradzie. Nie wolno, nie wolno, nie wolno. Policja się pojawiła za chwilę. No i chcieli panu wręczyć mandat 1000 złotych.
1: O, wow, boli trochę.
0: I pan stwierdził, nie no.
4: Ja się nie dogadam?
0: Nie ze mną te numery!
4: Mam pewną propozycję.
0: Więc miał spektakularną opcję dogadania się z policjantami, uzbierał 190 zł.
2: Zamiast 1000?
0: Zamiast 1000, więc tak, dokładnie, kamery to wszystko pięknie nagrały.
2: Mała siła przekonywania, bym powiedział.
0: No, to chciał skorumpować funkcjonariuszy, no, nie wyszło.
1: Mała siła pieniądza, bo dycha za małą, piękny kawalerze.
5: Chyba za mało, piękny kawalerze.
6: Autopromocja.
7: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
8: Bo Vegas Festival to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności.
9: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
10: i setki innych artystów.
9: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
10: Spójrz się w dyskowej apce i jedź na Siget z radiem SK.
7: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
6: Autopromocja.
11: Reklama.
12: W euro na wszystko cię stać. Eurorada ty masz, kupuj.
13: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Ale tu gorąco!
4: To kup mieszkanie w M3.
3: I co, będzie chładniej?
4: Będzie. Klima za 0 zł.
3: Serio?
4: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
5: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
4: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
5: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: I po reklamie.

0: Jeszcze chwila, jeszcze moment i ten tytuł nabierze prawdziwego sensu. Ostatni dzień lata, dzisiaj piąty dzień sierpnia.
1: Naprawdę musiałeś to powiedzieć? Od razu popsułeś klimat.
2: Musiała być realistą.
3: Spójrzcie na temperaturę. Ostatni dzień lata dzisiaj. No dobra, 11 minut i będzie z nami godzina 8, a tutaj SK. Idzie, uwaga, zbliża się.
1: On jeszcze bardziej podniesie temperaturę. Chodzi oczywiście o Nosela.
0: Strzeżcie się wszyscy, którzy macie termin w sanatorium. On wam odwoła to wszystko.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Dzień dobry, Napuszona Iwona po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Danusi, do naszej kuracjuszki od piątego?
5: A o co chodzi?
6: Sanatorium po tej stronie, proszę pani. Ja tylko przydział pokojowy z panią chcę załatwić.
5: A, no to tak, to jak... O co chodzi?
6: Pani mi powiesz, pani samochodem będzie do nas przyjeżdżała, bo mam miejsce postojowe do tego pokoju.
5: Nie, autobusem.

0: No to widzisz pani, będziesz pani miała miejsce postojowe, to mogę komuś innemu dać to miejsce postojowe. Co pani na to?
1: No to proszę udostępnić, bo ja będę autobusem.
0: Tylko że od razu uprzedzam, proszę pani, jeżeli tamci będą wracać późno, no to mogą panią obudzić. I tutaj, żeby nie było pretensji, proszę pani. Ale jak pani, no bez samochodu, no to jakieś cudy damy.
1: Dobrze, a jaki pokój będę miała?
0: No to jest, proszę pani, to jest były garaż i tam jest zaadoptowane, proszę pani, właśnie na pokój, z którego można, którym można wjechać, proszę pani, samochodem.
1: No ja nie będę samochodem, no.
0: No dlatego mówię, dam samochód komuś innemu, żeby mógł sobie do pani wjechać, ale uprzedzam, że wtedy panią zbudzi.
1: A no to proszę mi inny pokój dać.
0: No ja już nie mam, ja mam tylko już, proszę pani, pokoje z miejscem postojowym.
1: To gdzie ja będę mieszkać? No nie.
0: Ja pani tłumaczę. Inni się zabijają, proszę pani, że mogliby z miejscem postojowym mieć pokój. A pani grymasi, nie rozumiem.
1: Jak grymasze? Ja nic nie grymaszę. Ja się cieszę, że będę miała jedynkę.
0: Tak, tylko że jak pani nie ma samochodu, no to ja dam komuś innemu to miejsce postojowe.
1: No to niech pani daje.
0: Tylko że uprzedzam, że jak wyjdą z auta, no to mogą panią obudzić, bo auto będzie miało na światłach wjeżdżane.
1: No. No to jestem bez wyjścia.
0: No tak.
1: Ja później może się dogadam. W tej chwili jestem w przychodni.
0: Ale nie,
1: lekarza.
0: To wcześniej. Niech pani się porozumie z Iwoną.
2: Mamusia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: O, no wiesz co. No,
2: to był żart.
1: To ty to numer zrobiłaś.
3: No se wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: A ty masz już, Wiktor, przydział do ten wyjazd?
6: Cały czas czekam, wiesz, bo mówili, że jak ty wyjedziesz, to dostanę to. I know he's just not right for you.
5: Przydział do ten wyjazd?
6: Cały czas czekam, wiesz, bo mówili, że jak ty wyjedziesz, to dostanę to.

0: Od jakiegoś czasu razem z nami Swedish House, House Mafia i Lykke Lee. Dobre to jest, rozpędzają się u nas na playliście.
1: Od jakiegoś czasu podbijamy kosmos i co prawda my na Ziemi robimy segregację śmieci, ale w kosmosie to nie działa. Dlatego też część rakiety SpaceX niebawem trafi w Księżyc.
2: To prawda, to jest dobra informacja dla wszystkich złomiarzy, bo to będą 4 tony, prawda? Złomu.
0: To wszystko podobno będzie widoczne z Ziemi. Jeżeli macie odpowiednie lunety i nawet taki amatorski sprzęt, to będzie można to dojrzeć.
2: No i tam wszyscy pędzą, a 4 tony to można, no, sporo kasy, prawda?
0: Na Lubelszczyźnie, powiem ci, mieli lepszy krater.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPos. How good is that?
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Vox. Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Poleca Radio SK.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
22: Magda Szewczuk, pamiętajcie dziś o nakryciu głowy i butelce z wodą. Na siedleckich termometrach zobaczyły nawet 36-37 stopni i to w cieniu. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Na Świrskiego w Siedlcach wciąż remont i objazdy.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawet 40 stopni na południowym wschodzie. Cała Polska jest objęta alertami przed upałem, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
24: Od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum. Na południu, południowym wschodzie lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
23: A jak radzić sobie z takimi upałami?
25: Zimne napoje.
26: Trzeba się bardzo dużo nawadniać.
27: Najlepiej to w cieniu, żeby były te, wie pani, kurtyny wodne.
26: I woda naturalna, bez smaku. Może być gazowana, może być mineralizowana. Może lniane sukienki.
23: A po upałach przyjdą burze. Ulgę od upałów poczujemy w weekend. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Informacje przekazało nasze MSZ. Więcej o tym Michał Skolimowski.
28: MSZ nie informuje.

0: O szczegółach przekazano jedynie, że wolontariusz zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Resort i nasza placówka na Ukrainie deklarują gotowość do udzielenia rodzinie wsparcia konsularnego. Jest też prośba o uszanowanie prywatności bliskich wolontariusza. Z jego profilu w mediach społecznościowych wynika, że często jeździł na wschód z pomocą humanitarną dla mieszkańców terenów w pobliżu linii frontu.
1: Dziękujemy, to był Michał Skolimowski. Już za pół godziny na Księżycu rozbije się fragment rakiety Falcon 9. Waży około 4 ton i ma
2: wysokość 5-blokowego bloku. Będzie pędziła z prędkością 7 razy większą niż prędkość dźwięku i całość to stworzy krater na Księżycu, który szacowany jest na wielkość 20 metrów.
1: Mówi Bogna Pazderska z Centrum Hewelianum w Gdańsku, a dla naukowców to okazja do lepszego poznania powierzchni Księżyca.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Radio SK.
5: Spektakularnie wchodzimy w godzinę 8, dokładnie 2 minutki po godzinie 8. Dzień dobry, witamy raz jeszcze.
6: Dzień dobry, spektakularna wiadomość od nas jest taka, że w tej godzinie wyślemy was na Sziget.
7: Pozwólcie, że zrobimy to oficjalnie, czyli po węgiersku. Jono pod kiwanok, seretetet, megwinon, unket, Sziget Festival.
5: Dziękujemy, przepraszamy.
6: Pod kiwano. Ja lubię być podkiwany.
5: Sziget Festival rzeczywiście już wkrótce na Węgrzech. Zabieramy was tam, będzie fajnie, miło, przyjemnie i też gorąco.
6: No i przypominamy, że droga na Węgry prowadzi przez apkę Eski. Jeszcze jest szansa, żeby ściągnąć, wyklikać i jechać.
7: Igen!

0: Tutaj SK, 9 minut po godzinie 8. Tak, właśnie gramy wam mundialowo na antenie SK. Mamy jakieś informacje może piłkarskie?
1: Oczywiście, proszę pana. Mówisz i masz. Przechodzą przez nasze studio akurat Lamine Yamal i jego nowa dziewczyna.
2: A on jest wszyscy taki piękni, młody, ładny. Tak?
1: Tak,
0: on młody, jest... bogaty.
2: A ta była dziewczyna była kiedyś dziewczyną kogoś innego znanego?
1: No, jak w przypadku wszystkich dziewczyn.
2: I piłkarzy,
1: no. Ale są zdjęcia, rzeczywiście Lamine Yamal zabrał swoją dziewczynę na randkę do restauracji w Saint-Tropez, więc tanio nie było.
2: Saint-Tropez to taka Wenecja Francji.
0: Ale na co też trafiło na bogatych, więc spokojnie, no.
1: Na co zwracają uwagę fotoreporterzy? Otóż zakochani podobno nie mogli ani na chwilę, ani na sekundę oderwać od siebie rąk oraz ust. Cały czas byli spleceni i zaślimakowani.
0: Cudownie, no.
2: Ręce zajęte, usta zajęte. Tak się właśnie marnuje jedzenie! Drogie jedzenie, dodam.
1: Mówili zero waste, no. A on tylko ozorki.

0: Kamczak będzie po węgiersku 16 minut po godzinie 8.
1: Ojejku, zadaj mi to pytanie za 3 minuty, jak sprawdzę, prawda?
2: Dawaj, udawaj, ściemniaj.
0: Kama kiedyś mieszkała na Węgrzech, więc sporo wie.
2: Musisz być jak Lech Roch Pawlak, on nie umie po francusku, a umie po francusku.
0: No dobra, tutaj Eska w środę 5 sierpnia, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: A ten on to Marcel, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, no to hajdusz oboszlo, Marcel.
0: To znaczy, że jeszcze nigdzie nie lecisz, jeszcze nigdzie nie jedziesz, ale informujemy, także łączymy się z tobą, no bo zgłosiłeś się, stanąłeś w kolejce po wejściówki na Sziget Festival, wyjątkowy muzyczny festiwal, który odbywa się pomiędzy 11 a 15 sierpnia na Węgrzech, oczywiście,
1: w Budapeszcie, na cudownej wyspie, dlatego to się nazywa Sziget Festival, uwaga, lekcja języka węgierskiego, Sziget po węgiersku to wyspa.
2: Okej, dobra.
1: Powiedz mi, o czym ty marzyłeś, w sensie kogo najbardziej chciałbyś zobaczyć?
3: Powiem ci, od lat mi zależało i na Sądze, na 21 Palet nigdy nie miałem nic w ogrzanej okazji, żeby na nich pójść, więc to było mega, gdyby się udało, naprawdę.
1: Słuchaj, ale może olej tego Sombra, mamy sombrero. Podobnie, nie?
3: Podobnie, no.
2: Zaraz wyślemy go do Meksyku.
3: Jezu.
0: Gdzie do Meksyku się dłużej leci? Dłużej na Węgry, to nawet rowerem można się przejechać.
2: Węgry Bert grałem kiedyś.
0: Dokładnie.
1: Ale faktycznie jest tak, że na Sziget Festival pojawi się m.in. Sombr, 21 Pilots. Ten festiwal już od wtorku, więc pytanie, czy ty dostaniesz urlop w robocie?
3: Jezu, pewnie, że tak wszystko bym zrobił, żeby tam być, naprawdę.
0: Czy się zwolnisz ewentualnie, jak będzie trzeba?
3: Jest trzeba, będzie.
0: I bardzo dobrze.
2: Wszystko nam się składa w całość, więc dostajesz podwójny karnet na Sziget Festival z polem namiotowym, a do tego, uwaga, 2000 kieszonkowego.
3: Ale super.
1: Jak już tam będziesz, to pamiętaj, żeby spróbować czegoś, co się nazywa langosz. To jest taki placek drożdżowy, posmarowany masłem czosnkowym,
2: bardzo
1: serem żółtym,
2: dietetyczna potrawa.
1: I śmietaną. I no, generalnie 2000 kalorii w jednym daniu. Proszę bardzo, tanie, szybkie, idealne.
3: Idealnie.
0: Słuchaj, lecisz, rzeczywiście lecisz, śmigasz na Sziget Festival, jedno z największych muzycznych wydarzeń w Europie, w naszej okolicy. Baw się dobrze i wyślij jakąś fajną kartkę do nas, dobra?
3: No, oczywiście, dziękuję ci bardzo.
1: Z zapuszczonymi paluszkami to będziemy wiedzieć, że od ciebie.
2: Jedna ważna historia, mówiłaś o 21 Pilots, więc przytrzymamy cię w tej godzinie. Zostań z nami, bo jeszcze do 9:00 specjalnie od nich kawałek, który pewnie też na Sziget zagrają, pojawi się u nas.
4: Specjalnie dla ciebie.
2: Ale na razie powitajmy Brygidę.

0: Milo z nami dzisiaj, bardzo dobrze, 26 minut po godzinie 8, piesek Kamy lata, fruwa, tańczy, cieszę się, a gdybyś miała kupon, który wysłałaś i Milo by ci go zjadł, to co byś wtedy? Proszę otworzyć Milo.
1: Myślę, że Milo by zmienił właściciela. Ale faktycznie za momencik w newsach będziemy mówić o pewnym wypadku z kuponem na $1 milion chyba, tak?
2: Euro.
1: O, też sporo.
2: Bardzo blisko.
1: I ja chcę powiedzieć, że to są bardzo szkodliwe newsy, bo to będą newsy mówiące o tym, że nie warto sprzątać.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
9: Magda Szewczuk. Na rondzie na skrzyżowaniu Janowskiej i Starowiejskiej w Siedlcach trwają roboty drogowe. Wyznaczono objazdy. Utrudnienia mają potrwać kilka tygodni. Dziś na siedleckich termometrach nawet 37 stopni. Do tego dużo słońca i umiarkowane ciśnienie atmosferyczne.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej kompleksową organizację imprez rodzinnych, okolicznościowych i firmowych.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Dziś ma usłyszeć zarzuty. Chodzi o matkę dziecka, która w styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w kamienicy w Radomiu. Kobieta po tragedii wyjechała z miasta i nie wiadomo było, gdzie się znajduje. Grozi jej 5 lat więzienia. Wyrzucił do śmieci kupon wart 1 000 000 euro. Mieszkaniec włoskiej Apulii zrobił to przez nieuwagę. Szczęśliwy kupon odnaleźli pracownicy sortowni odpadów. Był w nienaruszonym stanie. Górnik Zabrze walczy o Ligę Europy. Dziś zagra na wyjeździe pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacji. Rywalem będzie węgierski Ferencvaros.
11: Myślę, że jesteśmy w dobrej formie, mentalnie dobrze nastawieni na ten mecz. Już zapomnieliśmy.

0: dawno o tym meczu z Fenerbahce, to było, to już za nami.
1: Mówi kapitan Górnika Erik Jęża, a przypomnijmy, wicemistrz Polski przegrał dwumecz z Fenerbahce 1-2. Początek dzisiejszego spotkania o 20:15. Jutro o awans do kolejnej rundy europejskich pucharów zagrają Lech Jagiellonia i GKS Iraków.
2: Dzień dobry wszystkim, co tak machasz głową?
3: Jest moc, jest energia w tych naszych nowych dźwiękach pod nami.
2: Pum, pum, pum, pum. Jest moc, jest wspaniale. Mamy wspaniałych słuchaczy. Halo, halo, dzień dobry, ktoś się odzywa?
4: Cześć Eska, ciałem w pracy niestety, a duchem na wakacje. Co zrobić, żeby się teleportowało ciało gdzieś pod palmy, ale będąc w pracy? To jest dobre pytanie.
3: No, to mi brzmi jak zadanie dla innych słuchaczy, czyli trzeba poradzić się, jak zrobić sobie wakacje, będąc w robocie.
2: To jest jakiś pomysł rzeczywiście. Ja bym odpalił na pewno na komputerze coś fajnego, ładnego, jakąś plażę.
3: Ja bym wziął miskę z wodą.
2: Nogi do tej miski.
3: Tylko trzeba dosypać dwie łyżeczki soli i będzie jak Bałtyk.
2: Stary. W kranie nie ma tak zimnej wody.

0: To jest SK, za 20 minut godzina 9. Zostaliśmy zainspirowani przez słuchaczkę, która chodzi do pracy, ale jednocześnie chciałaby się czuć jak na wakacjach.
1: Ale to można zrobić.
0: Jak na przykład?
1: A proszę, zobacz.
0: Zdjąć skarpety i położyć nogi na stole. Kawa!
1: Ale faktycznie ja w wakacje chodzę po pracy na busaka. No. To
0: trochę widać po podeszwach.
1: A że dużo, dużo piasku jest u nas na dywanie, to
2: ja
1: czuję się prawie
2: na marze. To są nogi córki górnika. Tak, to jest to. Słuchajcie, gorąco, upalnie rzeczywiście w całym kraju. Teraz już 25, 6, nawet 7 stopni w cieniu.
1: Czyli wystarczy otworzyć okna i człowiek czuje się jak na wakacje.
2: Tak, włączcie klimatyzację po pierwsze.
0: To jeszcze inspiracja od naszych słuchaczy. Po drugie.
3: Cześć SK, ja mam poradę dla tej pani, co tak myśli o tej wakacjach. Może niech przyjmie mój system. Pracuję od 8 do 12, potem wracam i basenik. Nogi zanurzone w wodzie i jest piękna pogoda, więc nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Pozdrawiam.
1: A jak się pracuje w szpitalu, to w basenik można nogi zanurzyć
0: od razu. Siostro!
4: Reklama. Bo w media ekspert taniej ma. Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
2: Tylko do środy. Wszystkie mleka świeże Piątnica aż 50% taniej. Tak, 50% taniej na drugie opakowanie. Zrób mleczne zapasy.
1: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: To nasi 21 Pilots w Radiu SK. Pojawią się również rzeczywiście na Sziget Festival na Węgrzech, w Budapeszcie, i my tam będziemy. Wy też tam będziecie oczywiście.
1: W tej godzinie kolejny karnet został rozdany. Kolejne osoby dołączą do naszej eskowej Sigetowej ekipy.
2: No właśnie, a tymczasem sprawdzamy, co się dzieje w kuchni. Ja lubię gotować, Wiktor lubi gotować i Jankes lubi jeść. Więc wszyscy
0: ja
2: się
0: też lubię gotować, prawda?
1: No i są trendy i są mody w gotowaniu.
2: To prawda. No i okazuje się, że już nie Thermomix czy air fryer, który był bardzo modny chyba w zeszłym roku, ale podobno Prodish, czyli kultowe urządzenie z PRL-u.
0: To było jeszcze tak przed piekarnikami, to był taki nowoczesny piekarnik w domu.
1: Tak.
2: Ciasto zebra, pamiętacie to?
1: To było urządzenie, które w każdej chałupie było, a jak nie było, to na pewno leżało w piwnicy.
0: No. Ale częściej rzeczywiście było używane, tylko tam był zawsze problem, czyli nie problem może, ale tam był taki kabel, prawda? Taki gruby kabel, bo tam było mnóstwo prądu, do tego się podłączało i tak to wyglądało. No.
1: Ten kabel znacznie polepszał wyniki w nauce wielu uczniów.
0: Nie powiedziałeś tego.

0: Mam wrażenie, że tak śpiewają nasi siatkarze, którzy wracają po dobowym opóźnieniu do kraju.
1: Ale wrócą w końcu i będziemy oczywiście świętować kolejny sukces. Jesteśmy najlepsi na świecie i tyle, krótko mówiąc.
2: Ty to masz spoko, bo ty jesteś na tyle wysoki, że możesz z nimi piątkę przybić, a ja to potrzebuję drabiny do tego.
1: Przestań, weźmiemy cię na barana.
0: Piątka w pępek.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Elegancja na każdą okazję. Zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
7: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Dent, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Korsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
2: Magda Szewczuk, dzisiaj w Siedlcach i w całym regionie żar będzie lał się z nieba. Cały dzień ma być słoneczny, a na termometrach zobaczył nawet 36-37 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Ochłodzenie synoptycy zapowiadają dopiero w piątek.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
12: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek karambol na S7. Między węzłami Kraków Przewóz i Kraków Nowa Huta zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana.

0: A utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę z powodu niskiego poziomu Wisły. Wyłączono po 3 bloki w każdej z nich. Spółki zapewniają, że dostawy energii nie są zagrożone. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany. W związku z tym jest bezpieczniejszy.
0: A sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy, na przykład przez ekstremalną pogodę. Polscy siatkarze wrócili do kraju. Po dobowym opóźnieniu reprezentacja wylądowała rano w Warszawie.
2: Jestem dumny z tego, jak ta grupa wytrzymała, jak my to wszystko przetrwaliśmy, bo w tej fazie interkontynentalnej, szczególnie w tych meczach, w których ja grałem, nikt nas tak do końca nie sprawdził, tak na poważnie, bo ten chociażby ostatni turniej w Stanach, tak naprawdę wygrywaliśmy pewnie te wszystkie spotkania i nie mieliśmy noża na gardle.
0: Mówił libero polskiej reprezentacji Jakub Popiwczak, a na zawodników na lotnisku czekali najwierniejsi kibice.
3: Czuję wakacje w studiu. Ja. Wiktor niestety postanowił zrobić mój sposób na to, żeby mieć wakacje w pracy i z nią buty.
4: To ja mam coś halu, co już się po COVID-zie nie czuję.
5: Dajcie nam znać, jak zrobić, będąc w pracy, wakacyjną atmosferę, bo to pytanie od jednej z słuchaczek i trzeba jej pomóc.
3: Fototapeta.
4: Tak, to jedno, to rzeczywiście. Ja proponuję zostać ratownikiem wodnym na plaży. To też jest fajny pomysł, prawda? Jesteś na plaży.
5: Ja proponuję usiąść w robocie obok kolegi, któremu najbardziej zależy na pieniądzach. I wtedy poczujecie się jak w Zakopanem.
3: Dlatego Bogaj usiadł obok ciebie.
5: 664-402-302 albo Messenger, ikonka mikrofonu i dajecie dobre rady. Ja się

0: Kama, kama, o tobie coś śpiewają. Kama, kama.
1: To ja.
0: Tęga ta kamisa. Nera.
2: Young jest kama, Wiktor, 9.17, tutaj Eska w środę, 5 sierpnia. To jest też sposób, żeby poczuć się w pracy jak w wakacjach.

0: kwestiach.
1: Czyli?
0: Założyć okulary przeciwsłoneczne.
1: Trochę tak. A widzisz nas jeszcze? Tu jestem,
0: halo?
1: Janki, tu jestem, halo! Słuchajcie, przed chwilą śpiewał człowiek, to był żywy artysta, prawdziwy.
2: I może się okazać, że niedługo w radiu będziemy tak zapowiadać. Ten utwór stworzył prawdziwy człowiek z krwi i kości, który ma DNA i serce, a nie sztuczna inteligencja.
1: AI wchodzą coraz bardziej, jeżeli chodzi o muzykę do branży. Pojawiają się na Spotify'ach i innych serwisach muzycznych w zestawieniach. Przecież nie tak dawno antyczny napaleniec, pamiętacie? Podbijał listy przebojów. Nie będziemy tego nucić.
2: Ale jednocześnie jest nadzieja, że jako gatunek ludzki przetrwamy, bo wytwórnie chcą zablokować utwory stworzone przez AI i wstępy na listy przebojów.
1: Tak, jest oficjalna propozycja od największych wytwórni muzycznych, aby zablokować piosenki AI-owe, tak aby nie mogły się przynajmniej na listy przebojów, czy to do radia, tak, czy na serwisy streamingowe dostawać.
2: Mają być 100% ludzkie.
3: Tak. Słuchajcie, aż mi się przypomniał fragment z Chłopaków nie płaczą.
4: A jak wody coś nagra, to załatw, żeby to było pierwsze miejsce na liście przebojów.
5: Ale to chyba ludzie decydują.
4: To dowiedz się jacy ludzie i porozmawiaj z nimi po swojemu.
6: Reklama.
7: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
8: Już od czwartku mleko Łowickie 3,2% UHT 1 litr tylko za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: Alex Warren świetnie się sprawdza podczas drogi na wakacje, ale niestety niektórzy w drodze do pracy aktualnie.
1: Ale wy jesteście nam drodzy i to jest najważniejsze. Natomiast pojawiło się faktycznie pytanie od naszej fantastycznej słuchaczki. Co tu zrobić, jeżeli jest się w pracy, ale chciało się by być na wakacjach?
0: Tak jest. Czy da się połączyć jedno z drugim i zrobić sobie wakacje w robocie?
2: Tak na szybko też można by, nie wszyscy wtedy mogą być zadowoleni, ale rozebrać się, prawda?
0: No.
2: Ale do bikini.
0: Rzeczywiście, będziesz miał grupę fanów i grupę
2: antyfanów.
0: Antyfanów
1: ale to
0: od razu.
1: Zupełnie jak na plaży.
2: Dokładnie.
0: To halo, co tu robić, żeby w robocie poczuć wakacyjny vibe?
3: Siemanko, mam idealny przepis, jeżeli ktoś chce
0: poczuć wakacyjny vibe.
3: Siemanko, mam idealny przepis, jeżeli ktoś chce

0: Okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
5: Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: okazji, po której mnie wysyłamy od naszej słuchaczki, od Weroniki dla Sławka. Tego właśnie numeru, Perzin, 5 minut i będzie za nami godzina 10.
1: Tak jest, to już jest końcóweczka, słuchajcie. Wchodzimy pięknym muzycznym krokiem w tę środę i zostawiamy was w dobrych rękach. Za chwilę Kaśka się odezwie.
2: A my będziemy jutro samego rana. Z dwoma chłopakami.
0: Słuchajcie, dzisiaj bardzo gorąco, więc pamiętajcie, by się bardzo mocno nawadniać. Nawadniać woda.
2: Ale tutaj też Sławka pozdrawiamy.
1: Dodatkowo pamiętajcie, żeby się nie przemęczać, więc hasło na środę. Sięgajcie nie dalej niż po herbatę.
3: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
5: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ale tu gorąco.
7: To kup mieszkanie w M3.
6: I co, będzie chłodniej?
7: Będzie. Klima za 0 zł.
6: Serio?
7: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 z Korupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
8: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
7: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
8: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do środy. Parówki delikatesowe Sokołów 23% taniej. Tylko złoty 29 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 69.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
10: Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
15: Magda Szewczuk, spore utrudnienia na trasie Siedlce-Łosice, w mordach cały czas wahadło na moście, a na odcinku mordy, wojnów, roboty drogowe, na siedleckich termometrach dziś do 37 stopni, do tego dużo słońca i umiarkowane ciśnienie atmosferyczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej kompleksową organizację imprez rodzinnych, okolicznościowych i firmowych.
16: Minęła 10. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy w Łódzkiem, poważny wypadek na drodze krajowej numer 91. Między Sierpowem a Łęczycą zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby zostały ranne, droga jest zablokowana, a służby wyznaczyły objazdy. Tragiczny bilans rosyjskiego ostrzału Kijowa. 17 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych po nocnym ataku rakiet i dronów. Rosjanie uderzyli m.in. w budynki mieszkalne, magazyny i obiekty logistyczne. To drugi zmasowany atak na Kijów w tym miesiącu. Rosjanie wystrzelili łącznie 28 rakiet i 115 dronów. Polscy siatkarze wrócili już do kraju. Na lotnisku w stolicy czekali na nich kibice.
17: Amerykanie zagrali fenomenalnie, a my galaktycznie. Chciałbym podziękować Grybiczowi najbardziej chyba. Nie jest to zawodnik, ale nasz trener jest niewiarygodny.
16: Powiedział SC jeden z kibiców, a zdjęcia z powitania naszych siatkarzy znajdziecie na sk.pl. moim zdaniem nie ma przypadków, są tylko znaki. Dzisiaj jest dzień bielizny, może to jest jedyny właściwy strój przy tych temperaturach, który powinniśmy dziś na sobie mieć. Jedynie. Minuta po 10:00. Kuba i Kuba, stygnie lato. No właśnie nie stygnie, ale to nawet dobrze. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Takie hity wam gramy właśnie w Radio SK. 5 sposobów na to, jak żyć długo i szczęśliwie. O to zapytano osoby, które długo żyją na tym świecie i wiedzą, co mają powiedzieć. I wystarczy robić 5 tych rzeczy, żeby dożyć naprawdę długich lat. Po pierwsze dieta, po drugie aktywność fizyczna, po trzecie, dla niektórych niestety, brak nałogów, po czwarte, uczenie się nowych rzeczy przez całe życie i po piąte w końcu, opracowanie strategii na walkę ze stresem. Patrząc na ten ostatni punkt, naprawdę mamy szansę żyć długo i szczęśliwie, a to dlatego, że nasi szefowie cały czas robią wszystko, żebyśmy nowych technik walki ze stresem się po prostu nauczyli.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do środy. Wszystkie mleka świeże Piątnica aż 50% taniej. Tak, 50%.

0: atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
2: Złap dobry nastrój z marką Good Mood.

0: Te przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Sklejka Wołyńce. Jakość, na której możesz polegać. Realizujesz inwestycje, wyposażasz wnętrza lub tworzysz własne projekty? Wybierz trwałą i solidną sklejkę, wodoodporną, antypoślizgową oraz surową. To sprawdzone rozwiązanie dla budownictwa, stolarstwa, meblarstwa i wielu innych zastosowań. W Sklejce Wołyńce oferujemy wysokiej jakości materiały, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, profesjonalną i życzliwą obsługę. Zapraszamy do Wołyniec, ulica Platynowa 21. Znajdziesz nas również na Facebooku. Sklejka Wołyńce. Solidny materiał, solidny efekt.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz jeszcze więcej?

Madonna na koncie już niejednokrotnie udowodniła, że wiele jej hitów w Radiu SK się zaczęło i to nie jest jeszcze koniec. Margaret wraca z kolejnym swoim kawałkiem. Prima Ballerina to jest numer, który spodoba wam się na pewno i którego posłuchać warto, bo Małgosia ma na swoim koncie już wiele różnych kawałków, którymi udowodniła, że akurat na muzyce to zna się jak nikt inny. I tym razem jest tak samo. Już teraz Prima Ballerina w SK.

0: A Beat, Only Mars, Rizzle Kicks za nami w Radiu SK, 24 minuty do 11. Pozdrawiamy tych, którzy na urlopach i na wakacjach. Zazdrościmy, ale dla tych, którzy nie na urlopach i na wakacjach, szukamy możliwości wakacji bez wychodzenia z domu albo nawet bez wychodzenia z pracy. Dajcie swoje tipy na to, co zrobić, żeby w takie dni jak dziś, kiedy na termometrach powyżej 30 stopni lato w pełni, a trzeba pracować, poczuć się trochę tak, jakby było się na wakacjach. Wszystkie chwyty dozwolone. Ci, którzy na zdalnym pewnie mają dużo więcej pomysłów na to, co można zrobić, nagrajcie eskową głosówkę na eskowy Messenger. Tam na was czekam z pomysłami na to, co zrobić, żeby mieć lato, jak się, no jak się ma lato, ale jak się nie ma urlopu po 26 dni, to jest zdecydowanie mało. Komu te 3 miesiące miesiące wakacji między maturą a studiami przeszkadzały.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799

0: Cent taniej, tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
3: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Już 8 sierpnia zapraszamy na otwarcie nowego salonu z modą męską Villaro w Węgrowie. Przygotowaliśmy dla Was upominki, słodki poczęstunek oraz wiele atrakcyjnych promocji. Odwiedź nas, Węgrów, Aleja Solidarności 2B.
13: Szukasz idealnej wyprawki szkolnej dla swojego dziecka? Zależy Ci na jakości i atrakcyjnych cenach? Zapraszamy do punktów sprzedaży artykułów szkolnych Marker. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zeszyty, długopisy, plecaki i pełną wyprawkę szkolną. Nasza kompetentna obsługa zawsze służy radą i pomocą. Wybieraj wygodnie w naszym samoobsługowym magazynie przy ulicy Magazynowej 8C. A jeśli wolisz zakupy w centrum miasta, zapraszamy do naszego sklepu detalicznego przy ulicy Sienkiewicza. Marker, Twoje centrum artykułów szkolnych. Marker. Z nami każda wyprawka jest kompletna.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ale tu gorąco.
14: To kup mieszkanie w M3.
15: I co, będzie chłodniej?
14: Będzie. Klima za 0 zł.
15: Serio?
14: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 z Korupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
15: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
14: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
15: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
16: I po reklamie.
17: Esko.

Na zawsze to by w sumie mogło zostać lato. Może nie tak gorące, ale mogłoby być z nami. Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK. 6 do 11. Ciepło, coraz cieplej. A po 11 mamy kolejne hity. I pewnie czeka was trochę pracy, dlatego zróbcie głośniej, będzie łatwiej.

0: Już od czwartku mleko Wickie 3,2% UHT 1 litr tylko za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compresor.
6: Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.

0: www.faktura.pl.
1: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
16: Magda Szewczuk, wychodząc z domu, pamiętajcie o butelce z wodą i nakryciu głowy. Dzisiaj w Siedlcach i regionie skwar. Na termometrach nawet 36-37 stopni i to w cieniu. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Ochłodzenie od piątku.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
17: To co, może wybierzemy się na jakiś koncert albo wiele koncertów? Mati Fuczyło, cześć, witajcie w Radiu SK. Mamy ich dla Was naprawdę dużo, bo to SK Summer City. A zaczynamy od trasy koncertowej Kaśki Sochackiej. Ją można zobaczyć w naprawdę wielu miejscach. Już niedługo to Kielce, to 9 sierpnia, ale później Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Płock, Opole, Ustroń czy Warszawa. To jednak nie wszystko. Teraz czas na Odnowa Festiwal. To Kielce, 14 sierpnia. Wpadajcie do Amfiteatru Kadzielnia, jeżeli macie ochotę na połączenie kilku świetnych artystów.

0: Między innymi Zalia, Ralf Kamiński, Lemon, Cortez, Kasia Sienkiewicz czy Igo. I jeszcze rapowa opcja. 22 sierpnia Opole to Opole Rap Scena. Tam Łajcior, Young Leosia, Kaz Bałagan, Fukaj, Wajma czy Bonson. A to nie wszystko, będzie się działo dużo. SK.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Minęła 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Szybka interwencja policjantów na Podkarpaciu. 10-miesięczna dziewczynka została uwięziona w rozgrzanym samochodzie. Funkcjonariusze wybili szybę i wydostali dziecko. Czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów? Od nowego roku szkolnego uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów także podczas przerw. Część szkół wskazuje, że zakup szafek na urządzenia oznacza dla nich dodatkowe koszty.
3: Nie widzę sensowności budowania jakichś szafek, pojemników i tak dalej. Tym bardziej, że w ustawie nie ma nakazu, tylko jest słowo może.
2: Mówi Sławomir Osiński, dyrektor szkoły podstawowej nr 47 w Szczecinie. Część samorządów jest gotowa na dodatkowe wydatki. Tak jest na przykład w Radomiu, mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
4: Na ten moment nie otrzymaliśmy jako miasto żadnych sygnałów ze strony dyrekcji, ze strony szkół. Jesteśmy na to przygotowani.
2: A ministerstwo uspokaja szkoły. Nie ma obowiązku kupowania specjalnych szafek na telefony, bo uczniowie mogą zostawiać je w plecakach. A więcej o tym piszemy na sk.pl.
5: Ale to by był szczęśliwy sen wszystkich pracowników, którzy wiszą przez cały dzień na telefonie. Szafka, w której zostawia się telefon przed wejściem do pracy. Żaden szef nie byłby zadowolony, wszyscy pracownicy szczęśliwi. Nie podpowiadam, pokazuję tylko możliwości. Minuta po 11, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: się zrobiło. Sorry, papi. Topic Becky G w Radio SK, 17 minut po 11. Sposoby na to, żeby zrobić sobie wakacje, kiedy człowiek nie ma wakacji, czyli nie jest na urlopie, a lato pełni jak za oknem. Możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na SK Messenger. Bartosz?
1: Pracuję w warsztacie samochodowym i chowam się do samochodu z klimą. Wtedy czuję się, jakbym był w pięciogwiazdkowym hotelu w Turcji.
0: Chciałabym powiedzieć na początku, że taniej, ale potem sprawdziłam ceny benzyny i wcale nie wiem, czy wyjazd do Turcji jednak tańszy nie jest.
2: Radio SK. Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Puyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko do środy. Wszystkie mleka świeże Piątnica, aż 50% taniej. Tak, 50% taniej na drugie opakowanie. Zrób mleczne zapasy.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: I po reklamie.

0: i Sobre w Radiu SK. 23 minuty do 12. Szukamy sposobów na to, co zrobić, jak się nie ma wakacji, jak chciałoby się mieć wakacje, czyli pracować tak, jakby było się na urlopie. Jest i ona.
1: Hej SK, pozdrawiam z Mińska Mazowieckiego z widokiem na Warszawę. Dziś pracuję z balkonu, póki jeszcze mogę.
0: I teraz nie wiem, czy to póki jeszcze mogę, to dlatego, że jest jeszcze pogoda i można, czy dlatego, że szef się jeszcze nie dowiedział, że tam balkon jest grany.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serce, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
7: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie.

0: szef wie.
1: Taką dostałam wiadomość od, podejrzewam, Asi, która pracuje dzisiaj na balkonie. Cameron, Witchcombe the Hard Way w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Pozdrawiamy też wszystkich na kąpielisku w Chrzanowie, bo dostałam piękne zdjęcie niebieskiego radia, niebieskiego tak jak część naszego logo, gdzie właśnie padła informacja, że nawet tutaj z wami jesteśmy. My wszędzie z wami jesteśmy, bo my zawsze tam, gdzie wy. Chociaż jak ktoś ma wolne, to naprawdę chcielibyśmy być z wami. Po 13, nie wróć, niestety 12 dopiero na zegarach. W Radiu SK kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do środy. Wszystkie mleka świeże Piątnica aż 50% taniej. Tak, 50% taniej na drugie opakowanie. Zrób mleczne zapasy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
4: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.

0: e-faktura.pl.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
7: Magda Szewczuk, upalna pogoda nie odpuszcza. Dziś na siedlskich termometrach do 37 stopni w cieniu. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Upalny będzie również czwartek, chłodniej od piątku. Na Świerskiego w Siedlcach roboty drogowe i objazdy.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej kompleksową organizację imprez rodzinnych, okolicznościowych i firmowych.
8: Jest południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ratusz wskazuje na poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego koordynatora SOR-u. Miasto przygotowało ponad 40 zaleceń dla placówki, a część spraw nadal wyjaśnia prokuratura. Premier uspokaja w sprawie energetyki. Donald Tusk zapewnia, że Polska nie ma problemów z produkcją energii. Jednocześnie apeluje o ostrożność podczas 40-stopniowych upałów, które dziś i jutro uderzą w kraj.
9: Dzisiaj mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
8: A wczoraj elektrownie w Koźnicach i Polańcu ograniczyły pracę. Ochłodzenie ma przyjść dopiero w okolicach weekendu. Rekordowy miesiąc na lotnisku we Wrocławiu. W lipcu port obsłużył ponad 700 tysięcy pasażerów. Najpopularniejsze kierunki wakacyjne.

0: wakacyjnych podróży to Malta, Zadar w Chorwacji, Barcelona i Islandia.
1: Maltę to my mamy w domu, Barcelonę i Chorwację też mamy w domu, patrząc na termometry. Szkoda, że wakacji nie mamy w domu, tylko mamy w domu pracę i szefa nad sobą. Minuta po godzinie 12. Można sobie zrobić małą przerwę i poczuć się tak, jakby naprawdę były wakacje. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Bledka, komu miałabym powiedzieć, co za chwila, teraz Avicii, Yellow Black, Wake Me Up, za nami w Radiu SK, przedłużamy wakacje 16 minut po 12 w tę środę. Jest jeden sposób i pomysł od Kingi. Żeby przedłużyć wakacje, można wziąć ślub i zgarnąć w ten sposób dwa dni urlopu okolicznościowego. Co prawda, parę minusów jest, na przykład przysługuje raz na jeden ślub, ale jakieś rozwiązanie. Bardzo dużo kosztują te dwa dni dodatkowego wolnego.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: I po reklamie.
5: Eska.

Nowość to do skaracymca. Bez końca w Radiu SK. Jutro może podjechać do was kamper. A wy do niego wsiadacie, zabieracie ekipę i jedziecie w nieznane albo znane. To już zależy od was. Na kilka dni, do poniedziałku. SK dowozi kampera. Mamy dla was taki pojazd, który jest zatankowany, w którym czekają przekonania.

0: Wąski. Właściwie tylko na to czekają, żebyście tam weszli, wsiedli, zapięli pasy i odjechali, robiąc sobie przedłużony weekend. Kto chętny, ten zgłasza się w aplikacji Radio SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo węgierski Sziget to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
5: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
5: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Sziget z radiem SK.
6: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Już od czwartku mleko łowickie 3,2% UHT 1 litr tylko za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
11: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: I po reklamie.
12: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

nawet nie będę tłumaczyć, co określenie Ring My Bell oznacza w slangu, ale nie ma zbyt wiele wspólnego z zadzwonieniem do czyichś drzwi. H, Ring My Bell, za nami w Radiu SK 7 minut do godziny 13. 7 minut zostało jeszcze być może do jakiegoś ważnego zadania, które na dziś przed wami, a być może do przerwy na zrobienie obiadu. Tu zwracam się do wszystkich tych, którzy są na tak zwanym home office. Po 13 w Radiu SK gram kolejne hity, będzie między innymi Gipsy, Gukon i Ty Masz, a także Keanu Silva, King of Macassel i coś bardzo wakacyjnego, czyli Michiko, DJ Gogia, Jason Derulo. Zróbcie sobie przerwę. Na każdą godzinę pracy przy komputerze 5 minut przerwy mówią przepisy BHP, na których to straży stoję właśnie teraz.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Już od czwartku polskie ziemniaki wczesne aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce.

0: faktura.pl.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Studiujesz albo kończysz naukę?
4: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
3: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
4: To Eurotipy.
3: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
4: Zaliczyć kursy, praktyki?
3: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
4: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
3: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
4: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko do środy. Parówki delikatesowe Sokołów 23% taniej. Tylko złoty 29 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 69.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej

0: Zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
5: Magda Szewczuk, w Siedlcach i w całym regionie mamy upał na termometrach prawie 37 stopni i to w cieniu. Do końca dnia powinno być pogodnie, ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Czwartek również będzie upalny. Ochłodzenie synoptycy zapowiadają od piątku.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
6: Eska. Summer.
7: Wolicie szybkie i głośne samochody, czy może głośne i świetne koncerty? Mati Fuczyło, to jest SK Summer City, mam dla Was różne propozycje. Zacznijmy od koncertów, ale takich nietypowych. Kto lubi K-pop? Jeżeli macie ochotę połączyć właśnie K-popową muzykę, ale też ze światłymi emocjami, to wpadnijcie do Chorzowa. 15-16 sierpnia, tam Soaring Colors, a więc K-pop Exposé, impreza, na której wystąpią gwiazdy koreańskie, m.in. 80s, Icon, Stacy i wielu, wielu innych. Zajrzyjcie i sprawdźcie sami cały line-up. Teraz jednak opcja na zobaczenie szybkich samochodów jeżdżących bokiem. 11-12 września Driftmasters Poland. Finał szykuje się w Warszawie na PGE Narodowym. Jeszcze męskie granie, przed nami koncerty. Już niedługo Kraków, a później szykuje się też Warszawa.
6: Eska.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Kierowca odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczenia kraju. Grozi mu 8 lat więzienia. Incydent w Niemczech. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem koło lotniska w Lipsku. Ostatecznie maszyna wylądowała w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. Służby podejrzewają sabotaż. Zdaniem niemieckich mediów, wcześniej w Lipsku na płycie znaleziono drona z detonatorem i materiał wybuchowymi. Kto musi zgłosić nieprzygotowanie, a kogo ministerialne zmiany nie zaskoczyły? W Radiu SK sprawdzamy dziś, jak szkoły przygotowują się na zakaz używania smartfonów. W podstawówce numer 9 w Grudziądzu takie zasady obowiązują od lat.
9: Kto zmienia dla nas ten przepis, pomoże nam wyegzekwować przestrzeganie tych zasad. Wiadomo, że uczniowie próbują te zasady łamać, a te przepisy jednoznacznie prowadzą takie ograniczenie dla uczniów.
8: Mówi zastępca dyrektora Monika Starzyńska. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 września, a więcej o tym przeczytacie już teraz na sk.pl i na se.pl.
10: Też Wam teraz proponuję godzinę bez telefonu. Odłóżcie i udawajcie, że na przykład nie dzwoni. Myślę, że nie wszyscy mogliby być z takiego stanu rzeczy zadowoleni, zwłaszcza jeżeli Wasza praca polega na rozmawianiu z innymi ludźmi. Minuta po godzinie 13, Chad Smith już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze się zrobiło mi. Chico, DJ Godzia, Jason Derulo w Radiu SK 15 po 13.
1: Cześć Kasiu, pozdrawiam Cię z Zamościa. Mamy 40 stopni. Ja ten telefon odłożę nie z tego względu, że mam ochotę na godzinę bez telefonu, ale on mi się po prostu przegrzewa. Ale gorąco.
0: No, czyli po prostu wszechświat chce, żebyśmy dzisiaj zwolnili tempa. Nie ma przypadków, są tylko znaki.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do środy. Wszystkie mleka świeże Piątnica aż 50% taniej. Tak?

0: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Sklejka Wołyńce. Jakość, na której możesz polegać. Realizujesz inwestycje, wyposażasz wnętrza lub tworzysz własne projekty? Wybierz trwałą i solidną sklejkę, wodoodporną, antypoślizgową oraz surową. To sprawdzone rozwiązanie dla budownictwa, stolarstwa, meblarstwa i wielu innych zastosowań. W Sklejce Wołyńce oferujemy wysokiej jakości materiały, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, profesjonalną i życzliwą obsługę. Zapraszamy do Wołyniec, ulica Platynowa 21. Znajdziesz nas również na Facebooku. Sklejka Wołyńce. Solidny materiał, solidny efekt.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ale tu gorąco.
7: To kup mieszkanie w M3.
8: I co, będzie chładniej?
7: Będzie. Klima za 0 zł.
8: Serio?
7: Serio? Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabud, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
9: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
7: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
9: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
10: I po reklamie.

0: Housie.
1: I kolejny, no to dowód mam już teraz. Swedish House Mafia, czyli panowie, którzy stworzyli mnóstwo hitów, które gramy na antenie Radia SK. Wait So Long na przykład, którego się od zeszłych wakacji, czy też Don't You Worry Child, które jak sobie puścicie, to będziecie razem z nimi śpiewać. Wrócili tym razem z Licky Lee do kompletu i stworzyli nowy kawałek, który gramy wam w Radiu SK. Licky Lee to jest ta pani, która śpiewała taki numer jak Follow Rivers. Happiness is so sad. Jakkolwiek ten tytuł może brzmieć intrygująco, to tego numeru teraz posłuchamy.

0: litr. 1 litr tylko za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: natura.pl.
1: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz idealnej wyprawki szkolnej dla swojego dziecka? Zależy Ci na jakości i atrakcyjnych cenach? Zapraszamy do punktów sprzedaży artykułów szkolnych Marker. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zeszyty, długopisy, plecaki i pełną wyprawkę szkolną. Nasza kompetentna obsługa zawsze służy radą i pomocą. Wybieraj wygodnie w naszym samoobsługowym magazynie przy ulicy Magazynowej 8C. A jeśli wolisz zakupy w centrum miasta, zapraszamy do naszego sklepu detalicznego przy ulicy Sienkiewicza. Marker, Twoje centrum artykułów szkolnych. Marker. Z nami każda wyprawka jest kompletna.
5: I po reklamie.

0: No jak ktoś sobie słucha tego kawałka, na przykład gdzieś na kocu, to jest fajnie.
1: Jest radość pod powieką wtedy.
0: A jak ktoś słucha w pracy, to jest łza pod powieką co najwyżej. Aczkolwiek rzeczywiście wszystkie miejsca klimatyzowane dzisiaj wygrywają.
1: W pracy jest bardzo przyjemnie, naprawdę.
0: Dlatego
1: jak ktoś
0: ty
1: nie ma
0: tutaj zostaniesz,
1: no,
0: a ja stąd pójdę. Będziecie wrzucać na luz razem z Łukaszem, z Duńczykiem, który z wami właśnie teraz zostaje. Po 14 w Radiu SK kolejne hity. Ty dzisiaj już nie rozdajesz wyjazdu na festiwal.
1: Chyba rano poszedł.
0: Tak. Ale to nie oznacza, że tych biletów nie mamy, bo jeszcze jutro i pojutrze będzie oczywiście taka szansa. Przypominamy też, że jutro ktoś z was dostanie kampera pod same drzwi, więc można się też zgłaszać w aplikacji. Gotowy?
1: Gotowy, daj,
0: klimę
1: daj.
0: Ci rozkręciłam.
1: Daj, idę daj, teraz... Shakira na pewno będzie.
0: Daj, daj. Ja idę teraz się parzyć za was na zewnątrz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz pyszne banany z kartą klienta.

0: Za 23 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz pyszne banany z kartą klienta.

0: Ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia.

0: 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
5: Yes, of

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
3: Magda Szewczuk, w Siedlcach i regionie upał. Na termometrach mamy 36 stopni i to w cieniu. Odczuwalna temperatura to dzisiaj 40 stopni. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. W nocy 22 stopnie, jutro 34 i burze.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej kompleksową organizację imprez rodzinnych, okolicznościowych i firmowych.
4: SK. SK.
5: Czy macie pomysł na to, kto zgarnie w tym roku bursztynowego słowika? Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City. Tego, kto wygra, jeszcze nie wiemy, ale wiem za to, kiedy będzie można zobaczyć walkę o tę nagrodę. 24-27 sierpnia to Sopot Top of the Top Festival. Wpadajcie, jeżeli macie ochotę zobaczyć właśnie między innymi te rozgrywki, ale też inne koncertowe historie. Między innymi do zobaczenia Kaśka Sochacka, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Zalia, Oskar Cyms, czy Ralf Kamiński i wielu, wielu innych. Teraz jednak inna opcja, również koncertowa. Off Festival Katowice. 7-9 sierpnia, już bardzo niedługo, to coś dla fanów bardzo różnej muzyki. Jeżeli chcecie poznać coś nowego, to wpadajcie. Jeszcze 28-29 sierpnia, Sunset Square Gdynia, tam elektronika.
4: SK. SK. SK. Summer City.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Wypadek na A1 na wysokości Grudziądza. Zderzyły się 4 samochody, 2 osoby są poszkodowane. Trasa w kierunku Gdańska jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Żar leje się z nieba. Na południowym wschodzie kraju termometry pokazują nawet 40 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem niemal dla całego kraju. Najgorzej jest w województwach łódzkim, lubelskim, opolskim czy podkarpackim. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego wieczora. A jak upał, to oznacza, że baseny pękają w szwach. Ochłody szukamy w wodzie. Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
8: Przyjemnie, chłodna woda, bardzo fajna.
9: Słońce świeci, chłodna woda to pasuje, prawda?
10: Plecaki termiczne mamy, zimne picie, chłodne kanapki. Trzeba korzystać, jak jest wolne w pracy.
7: No to zdecydowanie korzystajcie, a od upałów odpoczniemy w weekend. Wtedy na termometrach w całym kraju maksymalnie 26 stopni.
11: Wrzuć na luz.
12: Wrzuć na luz.
13: W Radiu SK.
14: No to słuchajcie, nie ma na co czekać. Wskakujemy raz.

Na bombę do basenu, albo przynajmniej sobie wyobrażamy, jak to fajnie jest w pracy dzisiaj posiedzieć. Jeden z najcieplejszych dni w roku, korzystajmy z klimatyzowanego pomieszczenia, chowamy się w cieniu razem i gramy hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Radio SK. Bez przerwy gramy takie numery, które mają w sobie to coś. White 2-1-1-5, 17 minut po godzinie 14. No to już jest, słuchajcie, szaleństwo. Tak w przyszłości może wyglądać światowa motoryzacja. Ostatnio w niektórych samochodach nowych, znanej marki premium, niemieckiej marki, słuchajcie, pojawiła się reklama. Normalnie kierowca włącza samochód i widzi komunikat nowej części filmu Spider-Man. Jeśli właśnie w tym kierunku będzie szła motoryzacja, w kierunku reklam w samochodzie, to słuchajcie, niebawem jak będziemy jechać na przykład z rodziną na wakacje, to już nie będzie przerw na siku, kawkę czy hot doga, tylko będzie przerwa na reklamę w samochodzie. Ale SK zawsze będzie wam dobrze grała i to się nie zmieni. Za chwilę między innymi David Guetta i Run Run River.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Tylko do środy.

0: Kaufland.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Już 8 sierpnia zapraszamy na otwarcie nowego salonu z modą męską Villaro w Węgrowie. Przygotowaliśmy dla Was upominki, słodki poczęstunek oraz wiele atrakcyjnych promocji. Odwiedź nas, Węgrów, Aleja Solidarności 2B.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

wakacyjny hit zawsze na czasie. Akcent w Radiu SK za 22 minuty 15, 5 sierpnia 2026 roku. Ten dzień, słuchajcie, możemy zapamiętać na długo, bo dzisiaj mogą paść rekordy temperatur. To może być najgorętszy dzień tego roku. Miejscami teraz temperatura dobija do 40. Może być 41 w cieniu i mogą paść rekordy. Ja wiem, że w wielu miejscach dzisiaj rozmowy zaczynają się od jednego, ale gorąco. Ale może ktoś jest taki, komu taka temperatura nie przeszkadza, jest mu przyjemnie? Dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może siedzicie w pracy, niewiele się dzieje, bo szef na urlopie, klimatyzacja dobrze działa i jest wam bardzo przyjemnie. A może macie wolne popołudnie i moczycie się teraz w basenie na podwórku albo chłodzicie się w Bałtyku? To też dajcie znać, a może po prostu lubicie czuć takie uczucie skwaru, jak się wsiada do samochodu po 8 godzinach, jak stało.

0: na słońcu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam dobrze? Dlaczego jest wam przyjemnie? Ja się przyznam, tylko nie mówcie nikomu. Przed chwilą w studiu zjadłem arbuza i mi się trafił taki słodziutki, soczysty. Wy też dajcie znać, a ja zagram. Między innymi Tame Impala i Jenny za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Już od czwartku polskie ziemniaki wczesne aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: Kiedy żar leje się z nieba, SK ma odpowiednią playlistę, która brzmi jak afrykański upał. Taka niepokojąca końcówka, właśnie jak ten upał. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK. To są właśnie wakacyjne hity na czasie. A ja szukam osób, którym jest dobrze w takim skwarze. No i słuchajcie, namierzyłem Grześka, który słuchajcie, no, mieszka jak król. On ma u siebie naprawdę luksusy w domu, posłuchajcie.
1: Hej SK, mi jest w ten skwar bardzo przyjemnie. W domu klimatyzacja. Ustawiona na 16 stopni, rozchodzi się po całym mieszkaniu. Czego chcieć więcej? Ja teraz dla tych wszystkich, którzy nie mogą mieć kawałek tej klimatyzacji.
0: Jak dobrze. Dzięki, Grzesiu. Od razu można ulgę poczuć. Dziękujemy ci, Grzesiu, bardzo. Ale nie, czekajcie, ja już wiem, o co chodzi z tą klimą. Czemu Grzesiu ustawił 16 stopni i siedzi pod samą klimą, pod nawiewem? Ktoś tu chce L4 do końca tygodnia.

0: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na Twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy

0: niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
6: Magda Szewczuk, wychodząc z domu, pamiętajcie o nakryciu głowy i butelce z wodą. W Siedlcach i regionie jest upalnie, na termometrach 37 stopni, a odczuwalna temperatura to 40 stopni. W nocy 22 kreski i jutro też upalnie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
7: Już prawie 15, Agata Chruściak zapraszam. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. Rząd w gotowości, by zareagować w sprawie cen paliw. To informacje od premiera, który po raz kolejny był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcia w sprawie cieśniny Ormus. Strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin. Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
8: Powinny w okresie wakacji stanieć.
9: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
10: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
7: A według wyliczeń biura Reflex, liter diesla kosztuje obecnie średnio 8 zł i 19 groszy, litr 95 7,55. Kilka razy pobił partnerkę, przetrzymywał ją w mieszkaniu, a potem zaatakował w szpitalu. To dramatyczna historia z Białegostoku.
11: Pobita kobieta trafiła do szpitala, tam odnalazł ją 38-latek i po raz kolejny zaatakował. Wówczas został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu.
7: Mówi Malwina Olszewska z tamtejszej policji. 38-latkowi grozi do 25 lat więzienia. Przyjechali uścisnąć dłoń mistrzom, kibice powitali naszych siatkarzy. Złoci medaliści Ligi Narodów rano wylądowali w Warszawie.
12: W niedzielę jakie emocje panu towarzyszyły, jak pan mecz oglądał?
13: Okropne. Okropne, ale pozytywnie. Wspaniały mecz. Amerykanie zagrali fenomenalnie, a my galaktycznie.
12: Piłka w rękach. Liczysz na autografy?
14: Tak. Mam już 4, ale liczę jeszcze na więcej.
7: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od najwierniejszych kibiców czekających na siatkarzy na Okęciu.
15: Wrzuć na luz.
16: A teraz spełniamy życzenie naszej słuchaczki. Hejka misie, tak pisze Angelika. Puśćcie coś do sprzątania. Jestem na trzecim piętrze, w bloku jest skwar. No to proszę bardzo, będzie między innymi Azizam od Eda Sheerana. A tak poza tym, to z tym sprzątaniem, to ja bym się do weekendu wstrzymał. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: 23,6, chociaż taka temperatura nad Bałtykiem to i tak jest gorąco. A dlaczego wam jest przyjemnie? Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK, Karol?
1: Jest bardzo przyjemnie. Pracuję w mobilnej wulkanizacji, a mój bus jeszcze nie ma klimy, więc jak do niego wsiadam, to jest jak rozgrzany piekarnik.
0: I jeszcze Karol dopisał, że mąż może dzięki temu szybciej schudnę. Podobno tak to działa. W wysokich temperaturach jest szybsza przemiana materii. Ale Karol, ty się możesz teraz reklamować, to jest najlepszy pomysł na biznes, bo to jest jedyna na świecie wulkanizacja z mobilną sauną. W Radiu SK mamy dla was najlepsze hity, których się dobrze słucha w upale. Po krótkiej przerwie, na przykład Gips i Igo, Ostatni dzień lata.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Już od czwartku mleko łowickie 3,2% UHT 1 litr tylko za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Eską.
8: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: I po reklamie.
9: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

hit zawsze na czasie. Eminem i Rihanna w Radiu SK. I tak razem gramy w upalne środowe popołudnie. Aktualnie najcieplejsze miejsca w Polsce to Kozienice i Sulejów, 37,9 stopnia, a najchłodniej w Kołobrzegu.

Alex Warren dosiada się do nas jako pasażer na gapę. Tak wam gra Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. No właśnie, jeśli teraz wracacie z pracy do domu i stoicie w popołudniowych korkach, to jest bardzo ważna informacja od naukowców. Nie zmieniajmy pasa ruchu, to jest niekorzystne, to jest matematycznie potwierdzone. Naukowcy zrobili taki eksperyment i wyszło, że jeżeli kierowcy w korku w ogóle nie zmieniają swoich pasów, to szybciej z tego korka wyjadą. Ale czasami aż kusi, prawda? Jak na przykład stoimy na lewym pasie,

0: się, a ten prawy zaczyna nagle szybciej jechać, to się próbujemy wcisnąć. Jak już się wciśniemy, to nagle ten lewy szybciej zaczyna jechać. Ja to, słuchajcie, mam zasadę, że nie stoję na tym pasie, na którym jedzie miejski autobus, bo zawsze się za nim wleczemy, prawda? Chociaż i tak w korku najważniejsze jest, żeby się nie zapomnieć, jak stoimy na skrajnie prawym pasie, a się okazuje, że na najbliższym skrzyżowaniu musimy skręcić w lewo i się zaczyna trąbienie. Dla wszystkich stojących w korku za chwilę SK stawia szampana. Tego od Sanach, tego najlepszego.
1: Promocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam o północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.

0: Per Jean w Radiu SK. Mamy dla was takie hity, które automatycznie poprawiają humor w wakacyjne popołudnie, a ten humor może być jeszcze lepszy, jak się okaże, że dzisiaj macie ostatni dzień pracujący w tym tygodniu. Jak zgarniecie eskowego kampera, to już nie będzie wyjścia, trzeba będzie pójść do szefa. SK już jutro dowiezie wam kampera, a jak sobie tego kampera załatwić, to jest prostsze niż, nie wiem, zamawianie jedzenia przez internet. Odpalacie eskową apkę na smartfony, wchodzicie, klikacie, zgłaszacie się za darmo i już jutro nasza poranna ekipa dzwoni w tej sprawie do kogoś z was, a potem dowozimy wam kampera pod sam dom, klima nabita, bak zatankowany, wyruszacie na przedłużony weekend, już jutro SK dowozi kampera.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
1: Kupuję w topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
1: Kupuję w topazie, tu wszystko mam.
3: Marian,

0: aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Marian, ok,

0: Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Już 8 sierpnia zapraszamy na otwarcie nowego salonu z modą męską Villaro w Węgrowie. Przygotowaliśmy dla Was upominki, słodki poczęstunek oraz wiele atrakcyjnych promocji. Odwiedź nas, Węgrów, Aleja Solidarności 2B.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko do środy. Parówki delikatesowe Sokołów 23% taniej. Tylko złoty 29 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 69.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sziget.festival.com. Poleca Radio SK.
5: Zamawia.

0: kupowania zapasów. Menu na dziś i zamówienia online na brofaktura.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
8: Magda Szewczuk, upalne popołudnie mamy w Siedlcach i w całym regionie. W nocy temperatura spadnie do 22 kresek, jutro do 34 stopni i burze. Od dzisiaj zamknięty jest przejazd kolejowy na ulicy Lipowej w Sokołowie Podlaskim. Mamy tam objazdy.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej kompleksową organizację imprez rodzinnych, okolicznościowych i firmowych.
9: Minęła 16, Agata Chruściak, zapraszam. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekty śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami. Więcej o tym Michał Skolimowski.
10: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą jednak na razie mówić o szczegółach.
9: Wypadek na Krajowej 19 to w miejscowości Turna Mała na trasie Siemiatycze-Sarnaki. Zderzyły się 3 osobówki i bus. Jedna osoba jest ranna. Na miejscu pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Na termometrach blisko 40 stopni, a to oznacza przepełnione sory. Zgłaszają się osłabieni i odwodnieni pacjenci. W warszawskim szpitalu klinicznym Dzieciątka Jezus brakuje wolnych miejsc.
11: Mamy 18 osób do przyjęcia do klinik internistycznych. To jest naprawdę bardzo duża liczba pacjentów. Stąd też widać na korytarzu, że nie jesteśmy w stanie każdemu choremu zapewnić godnego miejsca leżenia.
9: Mówi profesor Paweł Łęgosz, dyrektor do spraw lecznictwa. Upały w Polsce mogą potrwać do piątku.
12: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
13: W Radiu SK.
14: Dzisiaj mamy dzień bielizny i nie, ja was jeszcze nie namawiam, żeby się jej pozbyć, to jeszcze nie ta pora, dopiero 2 minuty po godzinie 16, ale żeby tak bieliznę zamienić na strój kąpielowy, to by było coś. Jesteśmy razem w tych upałach i dokładamy upalne hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to są dobre numery, które pasują do wskakiwania do basenu. Justin Bieber i Nicki Minaj, a później Topic i Becky G, Sorry Papi.

0: tej upalnej pogody. To są właśnie wakacyjne hity na czasie. Topic i Becky G w Radiu SK. 19 minut po godzinie 16. Martyna wykorzystuje ten dzień perfekcyjnie, bo zapytałem, dlaczego jest wam dzisiaj przyjemnie.
1: Hejka Radiu SK. Ja chyba jako jedyna z naszego domu nie chowam się po kątach, tylko naprzeciw wszystkiemu wyszłam na podwórko, nasmarowałam się przyspieszaczem i się opalam.
0: No to trzymamy kciuki, żeby ta piękna chwila trwała jak najdłużej, bo jest ryzyko, Martyna, że jednak zrobi ci się za gorąco, że jednak ci temperatura podskoczy, jak przez okno usłyszysz zdanie: mamo, kiedy obiad?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Mówek jest Festival.
3: To coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Spuść się w dyskowej apce i
5: jedź na Siget z Radiem SK.
3: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Już od czwartku mleko łowickie 3,2% UHT, 1 liter tylko za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Sklejka Wołyńce. Jakość, na której możesz polegać. Realizujesz inwestycje, wyposażasz wnętrza lub tworzysz własne projekty? Wybierz trwałą i solidną sklejkę. Wodoodporną, antypoślizgową oraz surową. To sprawdzone rozwiązanie dla budownictwa, stolarstwa, meblarstwa i wielu innych zastosowań. W Sklejce Wołyńce oferujemy wysokiej jakości materiały, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, profesjonalną i życzliwą obsługę. Zapraszamy do Wołyniec, ulica Platynowa 21. Znajdziesz

0: nas również na Facebooku. Sklejka Wołyńce. Solidny materiał, solidny efekt.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ale tu gorąco!
2: To kup mieszkanie w M3.
3: I co, będzie chłodniej?
2: Będzie. Klima za 0 zł.
3: Serio?
2: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
4: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
2: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
4: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
5: I Borekska.

0: R.I.O. To jest Radio SK. Gramy wam najlepsze hity na czasie na lato, które pasują do tej upalnej pogody, do upalnego środowego popołudnia. A wydajecie znać, dlaczego jest wam dzisiaj przyjemnie. No i Michał zna taką osobę.
1: Moja żona to jest osoba, której te upały nie przeszkadzają. Ona już, jak jest 25 stopni, potrafi pracować w bluzie i w kocu na kolanach.
0: Nigdy nie da się dogadać w sprawie temperatury, zwłaszcza to widać, jak razem jedziemy na wakacje, prawda? Kiedy on już wyciera pot z czoła, ona mówi, że jest jej za zimno. I właśnie w taki sposób narodził się pomysł na dwustrefową klimatyzację.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
5: Już od czwartku schab wieprzowy bez kości aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Szukasz idealnej wyprawki szkolnej dla swojego dziecka? Zależy Ci na jakości i atrakcyjnych cenach? Zapraszamy do punktów sprzedaży artykułów szkolnych Marker. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zeszyty, długopisy, plecaki i pełną wyprawkę szkolną. Nasza kompetentna obsługa zawsze służy radą i pomocą. Wybieraj wygodnie w naszym samoobsługowym magazynie przy ulicy Magazynowej 8C. A jeśli wolisz zakupy w centrum miasta, zapraszamy do naszego sklepu detalicznego przy ulicy Sienkiewicza. Marker, Twoje centrum artykułów szkolnych. Marker. Z nami każda wyprawka jest kompletna.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. I po reklamie. SK.

0: na romantyczny wakacyjny wypad we dwoje? Polecamy Radio SK. Mamy tutaj romantyczne hity na czasie, to nowa propozycja od Zari, a ja mam świetnego sportowego newsa. Słuchajcie, liczby nie kłamią. Robert Lewandowski jest cały czas najlepszym piłkarzem na świecie. Pokazuje tu jeden z rankingów. Biorąc pod uwagę 10 ostatnich lat w piłce nożnej, to Robert Lewandowski ma najwięcej bramek na całym świecie. Przebija nawet Messiego czy Mbappé. Także słuchajcie, no może nasza reprezentacja nie gra zbyt dobrze, może i szybko odpadamy z tych międzynarodowych imprez, ale dzięki temu Lewy ma siłę na strzelanie goli.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: i śniadaniowe Cheerios, Chocapic, Cini Minis, Nesquik i Lion, opakowanie 450 gramów, tylko 9,99. Tak, 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
5: Magda Szewczuk, na termometrach w Siedlcach wciąż mamy powyżej 30 stopni. Przed nami kolejna tropikalna noc. W najchłodniejszym momencie temperatura spadnie do 22 kresek, jutro do 34 stopni. W czwartkowe popołudnie synoptycy zapowiadają burzę.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
6: Hity na czasie plus imprezkowe propozycje. Taki pakiet wakacyjny mamy dla was codziennie w Radiu SK. Ja teraz w sprawie imprez ruszamy z SK Summer City. W tym tygodniu w Kołobrzegu będzie bardzo ciekawy imprezkowy pakiet. Ryk silników i gwiazdy na scenie. Przed nami Baltic Drive Festival. Będzie można z bliska pooglądać i nowe, i stare fury. Będą pokazy driftu, pokazy kaskaderskie i muza też będzie. Na Baltic Drive Festivalu zagra m.in. OSTR, Malik Montana, Kizo czy Young Iggy. Ale Warszawa też ma się czym pochwalić. W tym tygodniu do stolicy zawita festiwal Erste Letnie Brzmienie. W piątek na scenie m.in. Vito Bambino, Monika Brodka czy Julia Wieniawa, a w sobotę scenę przejmie na przykład Kasia Sochacka, Mrozu czy Ewa Farna. W piątek i sobotę będzie się też działo w Złotoryi. Tam zatrzymuje się SK Music Tour. W piątek zagra Kubańczyk i Mister Polska, a w sobotę gwiazdą wieczoru Dawid Kwiatkowski. Wstęp darmowy.
7: SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Dramat w wielkopolskim Wągrowcu. Zginęło tam 2 13-latków. Chłopcy utopili się w jeziorze Durowskim. Gdy zniknęli pod taflą wody, na miejsce ściągnięto służbę.
9: Ci chłopcy wyłowieni i prowadzona była akcja ratownicza.
8: Relacjonuje Malwina Szuman z komendy w Wągrowcu. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, nastolatkowie nie byli pod opieką osoby dorosłej. Trwa ustalanie okoliczności tych wydarzeń. Atak nożowniczki w centrum Londynu. Kobieta zaatakowała 4 mężczyzn. Na razie nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia. Według policji przyczyną mogły być problemy psychiczne napastniczki. Koniec ze scrollowaniem na przerwach. Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. W Radiu SK sprawdzamy dziś, co uczniowie mają zrobić z telefonami.
10: Może go mieć w plecaku, ma być wyłączony aparat, może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Także na razie pozostawiamy wybór uczniom, będziemy się przyglądać. Na razie nie przewidujemy jakichś rozwiązań w klasach typu pudełka, kartony.
8: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki, a uczniowie będą mogli skorzystać z telefonu w sytuacjach nagłych, o czym więcej piszemy na sk.pl i sk.pl.
11: Wrzuć na luz.
12: W Radiu SK.
6: Agata, miej litość. 5 sierpnia dopiero w kalendarzu, a ty już nam tutaj o szkole mówisz, no.
5: No ja mówię, ale w sklepach co się dzieje? Tam już od połowy lipca zeszyty
6: witaj
5: leżą.
6: Witaj szkoło, witaj wakacje, witaj sierpniu. W Radiu SK gramy wakacyjne hity na czasie. Daj, na przykład za chwilę będzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: tak to można wrzucać na luz. Tak wam gra Radio SK w upalne środowe popołudnie. Cameron Whitcomb za nami, to jest Radio SK, to są hity na czasie. A dlaczego jest wam przyjemnie? Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radio SK, Julia.
1: Zaraz sobie wskoczę do baseniku, prosto po pracy, potem wskoczę sobie na zajęcia sportowe, sobie się zgrzeć jeszcze bardziej. Mam generalnie żyć nie umierać.
0: Żyć nie umierać, bo na siłowni zawsze jest klimatyzacja. A wy dlaczego wam jest teraz przyjemnie, mimo że jest tak wysoka temperatura? Dzisiaj dobijamy do rekordu w miejscami w okolicach 41 stopni. Nagrywajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam przyjemnie? A my dobrze zagramy. Turn the lights off za chwilę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Już od czwartku schab wieprzowy bez kości aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Ten kawałek pasuje idealnie do samochodu, kiedy klimatyzacja jeszcze nie zdążyła się rozkręcić i trzeba przez chwilę jechać z otwartymi oknami. Katy Perry i Snoop Dogg w Radiu SK to są właśnie wakacyjne hity na czasie. Mateusz właśnie daje znać, że robi zimny łokieć. No kiedy jak nie teraz w wielu miejscach w kraju, zwłaszcza na południu, 40 stopni w cieniu na termometrach. Magda z kolei daje znać, wysłała właśnie zdjęcie na Messengerze Radia SK, że siedzi z koleżanką w podwórkowym jacuzzi. No to wszystkiego dobrego życzymy, żeby to jak najdłużej trwało. Zaraz, czekajcie, czy mi się wydawało, ale prawdopodobnie w domu sąsiada Magdy poruszyły się dziwnie firanki.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje!

0: Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 8 sierpnia zapraszamy na otwarcie nowego salonu z modą męską Villaro w Węgrowie. Przygotowaliśmy dla Was upominki, słodki poczęstunek oraz wiele atrakcyjnych promocji. Odwiedź nas, Węgrów, Aleja Solidarności 2B.
3: I po reklamie.

0: I właśnie pożegnaliśmy cały stres z tego dnia. Można zacząć spokojny wakacyjny wieczór. Siedna Spyro w Radiu SK. Ten numer jest tak przyjemny, jak wejście do sklepu w upalny dzień, kiedy z piekarnika przechodzimy do lodówki i przez chwilę jest nam tak przyjemnie. W drodze na zakupy po pracy, albo w drodze na trening na siłowni, może ktoś trenuje w takim skwarze, albo po prostu w drodze na plażę albo na gofra. W tych kierunkach Rafał Adamczak na pewno będzie wam grał hity na czasie. Czas na wakacyjną wieczorną imprezkę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
3: W topazie, tu wszystko mam.
4: Już od czwartku mleko Łowickie 3,2% UHT 1 litr tylko za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,59.
3: Kupuję w topazie, tu wszystko mam.
5: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na Twój głos.

0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: 99, a tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna, 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach.
6: Magda Szewczuk, wieczór w Siedlcach i regionie będzie upalny. W noc temperatura spadnie do 22 kresek. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Jutro też gorąco, do 34 stopni, ale po południu synoptycy zapowiadają burzę.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karmelowa w Siedlcach, oferującej kompleksową organizację imprez rodzinnych, okolicznościowych i firm.
7: Z nami wiecie, co zrobić z wolnym czasem w wakacje. Codziennie mamy dla Was najlepsze imprezkowe propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Jeśli lubicie K-pop, kierunek tylko jeden, Park Śląski w Chorzowie. Przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Expose. Line-up wypchany gwiazdami tego gatunku, które zna cały świat. Wystąpi m.in. 80s, Taemin, Suho czy Icon. A to wszystko w otoczeniu drzew, kolorów i świateł. Wydarzenie potrwa 15 i 16 sierpnia. Warto słuchać Eski i warto obserwować nasze media społecznościowe. Mamy dla Was sporo biletów. A po wakacjach warto być w Białymstoku. Tam nawet we wrześniu będzie wakacyjnie. Zbliża się dla Ciebie festiwal. Na scenie sporo gwiazd, które znacie z Radia SK. Zagra m.in. Mata, BDS 2115, Kizo, Grupson, Zalia czy Bledka. Ta impreza potrwa 4 i 5 września.
8: SK. SK. SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Czas pracy poza kontrolą, rekordowy dyżur trwający 110 godzin, praca i płaca jednocześnie w dwóch miejscach. To tylko część nieprawidłowości ujawnionych podczas audytu Szpitala Południowego w Warszawie. Jak zapowiadał prezydent Rafał Trzaskowski, dla placówki ratusz wydał 44 zalecenia, w tym rejestr wejść i wyjść wszystkich lekarzy, no i rozliczanie ich czasu pracy na tej podstawie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
2: SK Sport News.
0: Złoci medaliści Ligi Narodów już w Polsce. Część naszych siatkarzy z przygodami wróciła z Chin, a wśród nich był Tomasz Fornal.
3: Panem jedzenia nie jestem chińskiego, ale no hale i raczej sukcesy będę dobrze wspominał.
0: A lada chwilę rusza zgrupowanie w Zakopanem i przygotowania do rozgrywek w Lidze Europejskiej. Hat-trick Jonathana Milana. Włoch odniósł trzecie etapowe zwycięstwo podczas Tour de Pologne. Po sukcesie w Zielonej Górze Milan umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Alejandro Tabilo w drugiej rundzie turnieju ATP w Montrealu. Spotkanie wystartuje o 21:00. Polak pokonał wczoraj Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Imprezka!
2: Imprezka!
5: Tak, to jest ten moment, kiedy możemy już zdecydowanie nic nie robić. Chociaż wiem, że tak się nie da, bo czasami nawet w tym nic nie robieniu jest coś do zrobienia. Ale najważniejsze, że jak urlopu nie macie, to półmetek i do weekendu z górki. Rafał Adamczak, witam wakacyjnie, letnio i imprezkowo. Męskie granie, tak rozpoczynamy muzycznie.

To nasz dobry znajomy Armin van Buuren, który ze swoimi setami i swoim kultowym Estate of Trance czeka na was w Radiu SK w każdy wakacyjny piątek i sobotę w SK Live Remix. Więc zapraszam, a jeżeli doczekać się nie możecie, to macie SK Live Remix w naszej eskowej apce. Ale teraz macie też eskową imprezkę w takim momencie, kiedy robi się już trochę chłodniej, a mamy tak gorący, upalny dzień i tak jesteśmy dzisiaj mocno zadyszani, że być może były jakieś rzeczy, które sobie przesunęliście do zrobienia wieczorem właśnie. I być może są jakieś przyjemności albo jeszcze zupełnie inne sprawy. Jakie? No właśnie, to jest pytanie do was. Dajcie znać, co wy w ogóle dzisiaj w ten środowy wieczór będziecie porabiać i jak sobie go zaplanowaliście. Czekam na SMS-y pod 6.

0: Miłego, miłej środy. No może jakiś gadżet wpadnie? Dwie koszulki. MM. Pozdro.
1: No, jak się właśnie Zeską trzyma i się opowie, no to MM, dwie koszulki. Oczywiście, się robi, już do pana lecą. Przy okazji, bardzo się cieszę, drogi Łukaszu, że masz taki dobry dojazd do tej pracy.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Już od czwartku schab wieprzowy bez kości aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
2: I po reklamie.

0: sobie teraz wyobraziłem, no bo że macie gdzieś tam fajnie w cieniu balkonu mi ustawione, albo taras, albo nawet podwórko i tak sobie na jakimś leżaczku, albo bujanym fotelu, albo w jakimś hamaczku, tak w rytm tej nowej Sanachi, jej itp., itd. Jeny, jakby było fajnie. Swoją drogą, musimy sobie tu w studiu jakiś hamaczek wykombinować. W sumie można by, mamy dwie palmy, między tymi palmami cyk i już. Trzeba chyba ten pomysł wcielić w życie. Ja was zapytałem, jak tam u was środowe popołudnie, jakie plany, co sobie z dnia przesunęliście na wieczór ze względu na upały. I jest teraz głosówka od Kingi.
1: Witam was serdecznie. Z tej strony Kinga, pozdrawiam was z przejażdżki rowerowej. Wieczorem zaliczę jeszcze spacerek. Życzę wszystkim miłego popołudnia, miłego wieczoru. Cieszmy się pięknym latem. Pozdro.
0: No dobra, dobra, cieszmy się pięknym latem, ale Kinga, jak to? Przejażdżka rowerowa, potem spacerek przy takim upale? Kinga, błagam cię. Co poszło nie tak, ja się pytam.
2: Radio SK. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: I po reklamie.

dobrze. Cyka ten numer, szczególnie w samochodach. Mam nadzieję, że możecie go teraz sprawdzić i testować. Przy okazji odsepka pod taki SMS pod 6644202302. Siemano SK, właśnie jadę co tankować auto i tak sobie myślę, że może zacznijmy umawiać się na randki na stacjach paliw. Przecież to już miejsce luksusowe przy tych cenach. Nie, ale że co? Że umawiasz się z dziewczyną na randce na stacji benzynowej i tankujesz jej do pełna, czy może mówisz chodź na hot doga albo nabiję punkty na twoją kartę? No nie wiem. Sebek, doprecyzuj proszę, doprecyzuj.

0: Reklama. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
1: Kupuję w bazie, tu wszystko mam.
2: Już od czwartku schab wieprzowy bez kości aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
1: Kupuję w topazie, tu wszystko mam.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Dent, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
5: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur od aż 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Sklejka Wołyńce. Jakość, na której możesz polegać. Realizujesz inwestycje, wyposażasz wnętrza lub tworzysz własne projekty? Wybierz trwałą i solidną sklejkę. Wodoodporną, antypoślizgową oraz surową. To sprawdzone rozwiązanie dla budownictwa, stolarstwa, meblarstwa i wielu innych zastosowań. W Sklejce Wołyńce oferujemy wysokiej jakości materiały, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, profesjonalną i życzliwą obsługę. Zapraszamy do Wołyniec, ulica Platynowa 21. Znajdziesz nas również na Facebooku. Sklejka Wołyńce. Solidny materiał, solidny efekt.
7: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Jesteśmy już po godzinie 19. Ja wam tylko chciałem przypomnieć, że najlepsze imprezkowe wspomnienia zaczynają się gdzie? No gdzie? Oczywiście w Esce. Zabieramy was na wielką imprezę z gwiazdami w Budapeszcie. Mamy dla was zaproszenia na Sziget Festival. Zagra tam wielu artystów, których doskonale znacie ze Ski. To m.in. Zara Larsson, 21 Pilots, Somp czy Luis Capaldi. Ta impreza potrwa od 11 do 15 sierpnia. Jeżeli chcecie przeżyć to z Radiem Eska, koniecznie zgłaszajcie się, podkreślam, za darmo w Eskowej apce. Mamy dla was podwójne karnety z miejscem na polu namiotowym i do tego dokładamy jeszcze 2000 zł kieszonkowego.
18: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
17: Eska. I mam nadzieję, że teraz rozpoczynamy kolejną godzinę dla was iście wakacyjnych, letnich, fajnych, środowych emocji. Wiadomo, że środa to... A może nie będę kończył, każdy wie. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór, witajcie. Kuba i Kuba, stygnie lato, tak zaczynamy muzycznie.

0: To Montasza Benefield is Unwritten. Wakacyjne imprezy w Radiu USK kwadrans po godzinie 19 pod 664-402-302. Dostałem takiego SMS-a. Tak mówiłeś o tym hamaku i palmach, że wyszłam z basenu, żeby udowodnić, że to wszystko prawda. Prawda. Tylko skąd to wszystko wiedziałeś? Aż czuję się obserwowana. No i patrzę na zdjęcie, które przyszło też tym SMS-em. I tutaj widzę, że na leżaczkę pies leży. Przepraszam bardzo. To kto w końcu do mnie pisze?
1: Hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz czas na absolutną nowość. To będzie numer, za którym stoi fajne towarzystwo Oliver Heldens, Crider i The Young Punks. Numer nazywa się A-E-I-O-U. Po polsku A-E-I-O-U. Może tak wam będzie wygodniej. I na pewno tutaj przynajmniej niektórzy z was dosłuchają się czegoś bardzo znanego, bo ci twórcy sięgnęli po kawałek z roku 1983 utworu I-O-U z kolei zespołu Freeze. Ale może tyle gadania. Jak brzmi A-E-I-O-U od Olivera Heldensa i kompanii? Posłuchajcie już teraz w Radiu SK.

0: DJ Kojiai. Jason Derulo, Michiko w Radiu SK to są hity na czasie. To jest imprezka wakacyjna, jakże letnia, jakże gorący wieczór mamy. 19.30 dokładnie na zegarach. Hania Złodzie napisała pod 6-6-4-4-2-3-2. Hej, Radio SK. Chciałam się podzielić, że mimo ogromnego upału mój syn Szymek zdał za pierwszym razem egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B. Jestem z niego dumna, bo ma dopiero 17 lat. No ale jest, prawko w kieszeni jest, więc... Wielkie brawa dla Szymka i taki Szymek może, droga mamo Aniu z Łodzi, jeżeli teraz słuchasz, to podpowiedz Szymkowi, żeby Szymek w naszej apce eskowej się zgłaszał do SK Dowozi Kampera. Bo jak się uda Szymkowi, to my jutro podstawimy wam pod dom naszego eskowego kampera i jeszcze was Szymek, ten świeżo upieczony kierowca, gdzieś na dłuższy weekend zawiezie, więc może jest to kusząca propozycja dla samego Szymka, ale też dla każdego naszego słuchacza bądź słuchaczki zachęcam. Działajcie, SK Dowozi Kampera, jutro znowu go komuś podstawimy, a te zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej eskowej apce. Za chwileczkę męskie granie będzie i to hymn z 2018 roku, początek. Tak wam gramy w Radiu SK w naszej imprezie. Te hity, które mimo że już mają parę lat, zawsze będą na czasie.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
6: Już od czwartku polskie ziemniaki wczesne aż 67% taniej. Tylko 99 groszy za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 2,99.
5: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
7: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na edilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
8: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Korsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: Moje serce bije 100 BPM. Moje serce bije 100 BPM. Moje serce bije 100 BPM.
1: Takim bitem i w takim tempie i w takim rytmie rozbujali nas Kizo i Bledka w wakacyjnej imprezce w Radiu SK Kwadrans przed godziną 20. A wiecie, że dzisiaj w kalendarzu tak zwanych świąt nieoficjalnych mamy Dzień Bielizny? W ogóle wiecie, że sam t-shirt na przykład był uważany za bieliznę jeszcze do lat 50. XX wieku, a zmienił to wszystko Marlon Brando jedną rolą filmową? Takie rzeczy. No ale dobra, wracając do Dnia Bielizny i łącząc to z tymi upałami, które mamy, to może już tej bieliznie na dzisiaj dalibyśmy święty spokój, noc tropikalna przed nami? Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love w Radiu SK.

Ale nas rozkołysał znowu w tych hamakach i należakach wakacyjnych z tą numerem My Body Isn't Ready. To jest nowość naszej wakacyjnej, letniej, eskowej playliście. 7 minut pozostało do godziny 20, a Sombr między innymi, ale też Zara Larsson czy 21 Pilots. Do spotkania, do zobaczenia i do usłyszenia na festiwalu Sziget. To jest Budapeszt, to są Węgry i my was tam wysyłamy. Kieszonkowe jeszcze na drogę dajemy, a i w progu możemy stanąć i pomachać, jak będziecie odjeżdżać. Ale to oczywiście żarty, bo my też tam z wami będziemy, na pewno nasi ludzie na Sziget Festiwalu się pojawią. Komu się nie uda, kto nie będzie w Budapeszcie, ten jak będzie trzymał z nami, z Eską, to na pewno klimat tego festiwalu poczuje i na antenie, i w naszych social mediach. Ale a propos wyjazdu na Sziget, to ja wam naszą eskową apkę bardzo mocno polecam.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo węgierski Sziget
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Somp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce i
3: jedź na Sziget z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
6: Już od czwartku schab wieprzowy bez kości aż 31% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
5: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
7: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
8: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
9: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
8: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
9: Przykłady?
8: Eurotipy na pierwszą pracę, na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
9: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
8: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
9: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, Skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Dent, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Korsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. I po reklamie.
14: SK. SK.
15: Magda Szewczuk, w najbliższą sobotę warto wybrać się na zamek w Liwie w powiecie węgrowskim. Odbędzie się tam kolejna edycja turnieju rycerskiego. O szczegółach opowiada Eliza Czapska, dyrektor Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie.
16: Będą liczne kramy, warsztaty, rękodzieła dla dzieci, mnóstwo atrakcji, strzelanie z łuku, pieczenie pod płomyku, walki na miecze, mnóstwo stoisk i co bardzo ważne, będą Państwa karmić lokalne koła gospodyń, więc te produkty będą miały też bardzo wysoką jakość.
15: Będzie można również zobaczyć stroje z epoki i posłuchać muzyki, a szczegółowy program imprezy znajdziecie oczywiście w naszym portalu. Odsyłam na Siedlce SK.
14: SK. Summer City.
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Muzyką się żyje.
18: Afrykańskie upały nie odstraszyły fanów. Dziesiątki tysięcy osób bawiły się wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie. Za nami pierwszy koncert The Weeknd. Artysta na żywo wykonał swoje największe hity, jak chociażby Avril Lavigne, Save Your Tears czy Blinding Lights.

A jak wyglądało zakończenie koncertu, to możecie zobaczyć na naszym eskowym Instagramie. Dzisiaj drugi koncert do weekendu na Narodowym. Początek o 20.45. Jako support występuje amerykański raper Playboi Carti. A już niedługo święto muzyki elektronicznej. Zbliża się festiwal Park Beats. To w Iłowej w województwie lubuskim. W środku zabytkowego parku dworskiego stanie scena, a na niej pojawią się gwiazdy muzyki klubowej. Wśród nich m.in. znany polski producent Skytech czy legendarny duet Calvi Remy. Ta impreza 21 i 22 września. Brawo, badałem waszą czujność. Oczywiście, że nie 21 i 22 września, a 21 i 22 sierpnia. No, żeby nie było. Dzisiaj 5 sierpnia, środa. Rafał Adamczak, witajcie, jest punktualnie 20.

prawda? Wiesz, jakaś fajna grupka znajomych gdzieś tam u boku, prawda? Żeby sobie tak potańczyć, pośpiewać zupełnie jak w tej ekipie Karol G, którą nam słychać w tle, prawda? To jest SK, wakacyjna imprezka, hit na czasie, na lato, 12 minut po godzinie 20. Wyobrażacie sobie, że Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata w najnowszym globalnym indeksie atrakcyjności miast turystycznych na ten rok? Ranking, który jest opracowywany przez badaczy, odszedł od tak oczywistych kryteriów oceny jak liczba odwiedzających czy liczba hoteli, ale zestawienie uwzględnia m.in. popularność i emocjonalny wpływ oraz rozpoznawalność miast na świecie. No tak to dokładnie wygląda, ten Nowy Jork, Ameryka, prawda? Ale ja was chciałem zapytać, czy jest może w Polsce taka miejscówka? Już nawet niekoniecznie miasto, może być to też wieś, może być jakaś taka bardzo skryta miejscowość albo miejsce, które w was wywołuje tak silne i piękne emocje i tak piękne wspomnienia, że najchętniej byście tam bardzo często wracali. Albo może nawet chcielibyście nam opowiedzieć, jakie to są wspomnienia i jakie emocje. Jak tak, to zapraszam. Czyli musicie dokładnie zdradzać, jaka to miejscówka, żeby nagle tłum turystów tam się nie pojawił, ale gdybyście o tych emocjach chcieli opowiedzieć, no to 664-402-302 tu SMS-em dla tych skromniejszych i skrytych, a głosówki to na naszym messengerze eskowym. Margaret i Prima Ballerina, już teraz muzycznie w Radiu SK. Później będzie Shakira i Burna Boy i Die Die, a w kolejce też Vance Joy.

0: tylko miejsca wywołują emocje, wspomnienia i czasami nawet wzruszenie, ale hity na czasie również. Tak jak ten najnowszy od Zali, Tylko kochaj mnie w Radiu SK. To jest wakacyjna imprezka, 28 minut po godzinie 20, ale wracając do tych miejsc, które wywołują emocje i pomijając już ten Nowy Jork, o którym mówią badacze. Badacze o Nowym Jorku. Dobra, zostawmy to. Basia napisała bardzo pięknego SMS-a pod 6644302, że jest takie miejsce na Podkarpaciu, gdzie czas wolniej płynie, gdzie pośród leszczyny rzeczka ryj sobie płynie. Wieża widokowa zmysłu Jarki z rana, w jej zasięgu Beskidzka Polana. Gdy ja to wspominam, to łza z oka spływa, ta piękna miejscowość desznicą się zywa. Wierszem Basia do nas pisze. Ale ja te Basi tych emocji zazdroszczę. Jeżeli rzeczywiście z tego wiersza wy jakąś polecajkę dla siebie wyłapaliście, to bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, a co podpowiada internet, jeżeli chodzi o miejsca w Polsce wywołujące emocje w nas samych? Jeżeli chodzi o zachwyt wolnością w naturze, to absolutny numer jeden to są Bieszczady, potem Słowiński Park Narodowy, potem Morskie Oko w Tatrach. Jeżeli chodzi o taką tajemnicę i spokój, to internety polecają Puszczę Białowieską, kolorowe jeziorka, czyli woda w odcieniach błękitu i purpury w Rudawach Janowickich, a także sam Kazimierz Dolny. No to jeszcze trochę wakacji zostało, jeszcze trochę lata przed nami, nic tylko korzystać.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie

0: kopania zapasów. Menu na dziś i zamówienia online na brofaktura.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
3: I Boreska.

to ja witam tych, którzy teraz wsiedli do samochodów, uruchomili silniki po pracy i będą zmierzać do domu. A pierwsze, co im się odpaliło, to SK i oczywiście nasze hity na czasie, które od razu pozwalają poczuć, że jednak lato, że jednak wakacje poza temperaturą.

No, oczywiście, którą mamy na zewnątrz. Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Basque Camp, Think About Us, ten numer już za nami. Mam nadzieję, że teraz, no właśnie, jeżeli to był dla was dzień pracujący, to przyjdzie tak zwana chwila ulgi i odpoczynku, a nawet jeżeli to był dzień urlopowy, a zmęczył was upał, to też będzie czas na ulgę i odpoczynek. Poza tym zbliża się kolejny wakacyjny weekend, na który się warto nastroić. My w weekend będziemy mieć dla was niezłe eskowe zestawy, słuchajcie, bo w sobotę i w niedzielę będziecie mogli zgarnąć od nas nasze eskowe wodoodporne głośniki Bluetooth, a także leżaki eskowe. Chcecie? Potrzebujecie? Jak bardzo? Dajcie znać w naszej eskowej apce. To w weekend takie zestawy wakacyjne będą do zgarnięcia. Tak a propos weekendu, to mam teraz hymn for the weekend od zespołu Coldplay i od Beyoncé. To w Radiu SK to są hity na czasie, a 21 za 17 minut.

Tam pada taki tekst, żona w XS Miniówie. Panowie, a wy w jakich koszulkach? Udało się coś zrobić z tym kaloryferem na lato, czy jednak może pomyślimy o kolejnym sezonie? White 2115, Palar i Vivi Simon. To coś, to jest nówka sztuka na naszej playliście wakacyjnej w Radiu SK w wakacyjnej imprezce. Ten numer w Rap 20 w poniedziałek był na miejscu 14. Może być wyżej, jeżeli zagłosujecie oczywiście na sk.pl. Za 4 minuty będzie 21. SK.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
0: Eska.
3: Eska. Summer.
4: Magda Szewczuk, Siedleckie Kino Helios zaprasza na cykl Replay. Będą to filmy, które skradły serca widzów i wpisały się w kanon światowego kina. O szczegółach Aleksandra Gołoś, kierownik kina.
5: W ramach Helios Replay zabierzemy Was w podróż do świata kina, które na stałe zapisały się w historii. Zaprezentujemy filmy, które zdobyły status kultowy, tytuły, do których chętnie wracamy, ponieważ wciąż potrafią poruszać, bawić i inspirować. Projekt uwzględni ponadczasowe klasyki, jak również produkcje ważne dla młodszych pokoleń kinomanów. Chcemy przypomnieć te wyjątkowe tytuły tam, gdzie wybrzmiewają najlepiej, czyli na wielkim ekranie, z najwyższej jakości dźwiękiem.
4: Już 8 sierpnia do kina Helios możecie wybrać się na kultowy film Łowca Androidów. Początek seansu o godzinie 15, szczegóły na stronie kina.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Freska. Jest dokładnie godzina 21. Pamiętajcie, że gorąca, wręcz tropikalna noc przed nami. Jutro będzie tyci chłodniej, możliwe burze w naszym kraju, możliwe deszcze, ale mam nadzieję, że będziecie o siebie odpowiednio dbali. A teraz się bawimy, po prostu. Rafał Adamczak, dobry wieczór. Bledka zaczyna.

0: No nie mówcie, że nagle nie stajecie się wokalnym duetem dla Lekali, kiedy ona śpiewa że wy też nie dołączacie. No nie mówcie. Przecież każdego to bierze. To jest TSK, to są hity na czasie na lato, na wakacje, w naszej wakacyjnej imprezce. 13 minut po godzinie 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Teraz będzie awantura małżeńska, ale jaka tam awantura? Tak naprawdę dzieło małżeńskie, ale... Benny Blanco i Selena Gomez nie byliby ze sobą do końca, gdyby nie zaprosili kogoś tutaj. Chciałoby się powiedzieć do trójkąta, ale oni razem stworzyli numer, który nazywa się Te Olvido y Lala. Oni, czyli Benny Blanco, Selena Gomez, to jest właśnie to małżeństwo wspomniane, i Becky G tutaj została jeszcze zaproszona, a numer Te Olvido Lala zwiastuje nową płytę Bennego Blanco.

Proszę teraz przyciszyć te basy, będę gadał. Nie, dziękujcie za ostrzeżenie. Excellent Bone, Whatever Turns You On. To jest SK, to jest wakacyjna imprezka. Mam nadzieję, że wakacje i lato poczuliście w pełni. Słuchajcie, taka akcja. Wygrywacie bańkę i wyrzucacie ten zwycięski kupon do kosza. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić w ogóle? A tak się stało. Pewien Włoch, mieszkaniec Apulii, wygrał w lokalnej loterii 1 000 000 euro i przez roztargnienie wyrzucił zwycięski kupon do kosza na śmieci. W walce, jeżeli chodzi o poszukiwanie tego wyrzuconego kuponu wartego 1 000 000, pomógł zwycięzcy szef lokalnej firmy, która zajmuje się wywozem odpadów. Zaraz po telefonie od spanikowanego gościa ten pracownik ustalił, który wóz i który worek może zawierać zwycięski kupon. Wstrzymał wywóz odpadów. Ładowacze mogli go bowiem w każdej chwili zutylizować, ale na szczęście, i nie uwierzycie, udało się ten kupon zwycięski odnaleźć w prawie nienaruszonym stanie. No i mamy happy end, ale niestety nasze źródła nie podają, czy Włoch, znaczy na pewno odetchnął z ulgą, ale czy teraz się jakoś odwdzięczy?

Ale na szczęście, i nie uwierzycie, udało się ten kupon zwycięski odnaleźć w prawie nienaruszonym stanie. No i mamy happy end, ale niestety nasze źródła nie podają, czy Włoch, znaczy na pewno odetchnął z ulgą, ale czy teraz się jakoś odwdzięczy? Butelki po wodzie teraz

Są tacy artyści, którzy upływającemu czasowi śmieją się w twarz, robią takie czary-mary, takie abracadabra, że to po prostu wychodzi niezależnie od tego, ile mają lat. Eminem i Houdini za nami, podobnie jest z naszą Marylą Rodowicz. O, słuchajcie, a jakby taki duet Eminem i Maryla Rodowicz, co? Nie, no wiadomo, że to w ogóle chyba sytuacja niemożliwa, ale aczkolwiek postawmy trzy kropki, w tych czasach nic nie jest niemożliwe. 18 minut i będzie godzina 22, to jest Teska i wakacyjna imprezka i hit na czasie za chwilę. Bibi Rexha i David Guetta i Sad Girls. Będzie też kultowy numer Last Ketchup, czyli The Ketchup Song. Będzie można potańczyć, jeżeli ktoś pamięta ten słynny układ do tego wielkiego hitu sprzed lat. Ja tylko przypominam, że jeszcze Sziget Festival, impreza, która się kroi od 11 do 15 sierpnia w Budapeszcie. To są Węgry, my was tam wysyłamy, my was tam zabieramy, mamy dla was podwójne karnety, do tego jeszcze miejsce na polu namiotowym i 2000 złotych kieszonkowego. I już z naszą łęskową ekipą możecie się tam bawić i kolekcjonować wspomnienia i fajnie przeżywać wakacje 2026. Jeżeli jesteście zainteresowani taką opcją i chętni, no to bardzo proszę, zgłoszenia przyjmujemy na naszej łęskowej apce, a jutro właśnie taki pakiecik wam kolejny oddamy.

A może już nie ma, bo po prostu dłużej się mieć nie dało. No nie wiadomo, różne sytuacje życiowe bywają, ale rzeczywiście numer jest rewelacyjny, to musicie przyznać. Niesie w sobie taką energię. Pergin i Sama w Radiu SK w naszej wakacyjnej imprezce. Na lato takie hity na czasie dla was mamy. Pamiętajcie, to będzie bardzo gorąca noc po bardzo gorącym dniu. Jutro podobno w naszym kraju, ale tak tyci chłodniej. Zdarzą się gwałtowne burze i deszcze, więc dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Jak coś może pochłonąć z balkonu, to może sprzątnijcie to wcześniej. Bądźmy na to przygotowani. A jeżeli chodzi o takie ochłodzenie, kiedy będzie można troszkę odetchnąć, jeżeli upał wam nie sprzyja, to podobno dopiero w weekend. Ja za tę imprezkę serdecznie dziękuję. Spokojnego wieczoru i fajnej nocy.

0: Эска.
1: Magda Szewczuk, jeśli kochacie przedmioty z duszą, to w najbliższą niedzielę wybierzcie się w pobliże Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Odbędzie się tam giełda staroci w plenerze. O szczegółach mówi dyrektor muzeum Sławomir Kordaczuk.
2: Siedlecki Klub Kolekcjonerów jest jednym z klubów oddziału Podlasia Pytoteka w Siedlcach. I spotkania klubowe odbywają się drugą niedzielę każdego miesiąca od godziny 11. Miesiące letnie organizujemy giełdy staroci i rzeczy potrzebnych komuś innemu, a pozostałe miesiące już od października organizujemy spotkania na temat kolekcjonerstwa w sali audiowizualnej Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
1: Giełda staroci już w najbliższą niedzielę od 11.
0: Eska. Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Eska Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia Eska Siedlce, goście z muzeum w Liwie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
1: No i oczywiście poproszę naszych gości o przedstawienie się.
3: Eliza Czarska, dyrektor zamku w Liwie.
4: Kasper Małkiński, przewodnik.
5: I Mikołaj Kasprawicz, także przewodnik.
1: No, drodzy goście, no już za kilka dni wielkie wydarzenie w Liwie. Ponownie rycerze się pojawią. Turniej rycerski na zamku w Liwie to jedno z wydarzeń, no, które można powiedzieć przyciąga chyba największą liczbę gości do Liwu, więc mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie.
3: Tak, w ubiegłym roku gościliśmy ponad 10 tysięcy osób i tutaj przypomnijmy, że nasz turniej zdobył certyfikat najlepszego produktu turystycznego Mazowsza, więc ta marka też przyciąga. No, mamy nadzieję, że w tym roku też będą Państwo chcieli nas tak licznie odwiedzić. Przygotowaliśmy wiele atrakcji. Jesteśmy dla Państwa od 11 do 22. Jeszcze trwają cały czas ostatnie przygotowania.
1: Więc mam nadzieję, że nasi słuchacze wybiorą się do Liwu, tak jak codziennie. Myślę, że warto trochę więcej powiedzieć o programie, o tym, co się będzie działo już od 11, tak? Zaczynacie, więc bardzo wcześnie można powiedzieć. I do samego wieczora mnóstwo atrakcji, więc mam nadzieję, że nasi goście trochę zdradzą nam, co będzie się w sobotę najbliższą w Liwie działo.
3: Tak, oficjalne otwarcie o 11, no i zaczynamy też zawsze kim wybuchem artylerii.
4: Oczywiście, wystrzałem z zrekonstruowanej bombardy.
1: Brzmi bardzo tajemniczo. Tutaj nasz gość bardzo tak w skrócie Państwu powiedział, ale mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę więcej informacji uzyskamy. Cóż tam będzie się konkretnie działo, bo na razie zabrzmiało tajemniczo.
5: Oczywiście jak co roku rycerze spotkają się, żeby walczyć o tytuł fechmistrza liwskiego w walkach jeden na jeden. Oczywiście będą także walki dwójek, czyli 2 na 2, turniej łuczniczy, pokazy walk ciężko zbrojnych i te już późniejsze, wieczorne.

0: no i nagrodami oczywiście w naszym turnieju rycerskim. Jak co roku są turnieje, są pierścienie. Pierścienie złote, srebrne, pierścienie no, księżnej Anny.
1: No oczywiście, bo ona też tutaj niebagatelną rolę odgrywa. No ale oczywiście to nie jedyne atrakcje, tak? Będą walki rycerskie, no, które myślę, że przyciągają no, całą rzeszę wielbicieli historii z różnych zakątków Mazowsza, ale chyba nie tylko Mazowsza z tego co wiem. Poza tym gdzieś już czytałam, że tam będzie również bardzo smacznie i o to chyba też organizatorzy mocno zadbali.
2: Tak, koła gospodyń z Doliny Liwca będą tutaj Państwa karmić, oferować swoje produkty i no już od kilku lat tutaj zmieniliśmy tą ofertę, stawiając na tą lokalną żywność, która ma zupełnie inną jakość, ale przede wszystkim to są lokalne smaki, które mają Państwo podczas naszego turnieju też okazję poznać, więc no, nie tylko będzie widowiskowo, ale będzie bardzo smacznie.
1: I to myślę, że też jest bardzo ważna informacja, zwłaszcza dla osób, które no, przyjadą z dalszych zakątków naszego regionu. Proszę się nie martwić, już po pokazach tak walk będziecie mogli się Państwo również posilić i z tego, co słyszymy, na pewno na jakość tych posiłków nie będziecie mogli narzekać. Co jeszcze będzie się działo w najbliższą sobotę w Liwie? Czy będą pokazy ptaków drapieżnych, tak jak w poprzednich latach, czy coś innego znalazło się w programie?
2: Będą pokazy ptaków drapieżnych, jak co roku, to zawsze ten spektakl, bo to jest spektakl, bo pan, który ma tak niesamowity kontakt z ptakami i to jest właśnie taki unikat, że to są też ptaki drapieżne, które wchodzą w interakcję i ze swoim opiekunem i z naszymi gośćmi, więc ten spektakl jakby zawsze się cieszy takim grom powiedzeniem, jest też dowcipnie. Będziemy też mieli taką atrakcję dla całych rodzin, mnóstwo warsztatów historycznych.
3: Warsztaty, tak, no, rekonstrukcja ma pewną przewagę, no, taką typową naukową historią właśnie w tym sensie, że pokazuje też życie codzienne, na które często nie znajdują czasu autorzy opracowań, więc można zobaczyć na przykład, jak powstawała średniowieczna zbroja w warsztacie płatnerskim, jak powstawała broń średniowieczna, jak pracował cieśla pracujący w drewnie, czy garncarz tworzący naczynia gliniane.
1: No więc będzie można poznać, można powiedzieć, no prawdziwe takie życie, codzienne życie, nie tylko tych rycerzy wspaniałych zobaczyć w pięknych zbrojach, ale zobaczyć również no, życie, można powiedzieć, zwykłych ludzi, a to życie też było bardzo, bardzo ciekawe, bo nie wszyscy byli rycerzami, tak jak może nam się czasami wydawać.
0: Oprócz też oczywiście walk na miecze i tarcze, będą także pokazy konnicy, rycerzy na koniach. Jak co roku przyjecie do nas drużyna książęca i zaprezentuje pokaz, jak to mogło w średniowieczu wyglądać. No i oczywiście też sztuka na turnieju rycerskim, czyli zaprosiliśmy w tym roku zespół muzyki dawnej Viatores. Jeżdżą po turniejach, mają niesamowite instrumenty, niektóre z nich naprawdę wyjątkowe i warto przyjechać po to, żeby ich posłuchać. No i też zaprosiliśmy zespół Belli Guardo, to jest zespół tańca dawnego, poprowadzi podczas turnieju pokaz, poprowadzi warsztaty tańca dawnego, ale także zagra spektakl średniowieczny teatralny w stylu dell'arte, więc też bardzo, bardzo warto.
1: Myślę, że nasi słuchacze bardzo już czują się zaproszeni na zamek w Liwie, ale myślę, że to jeszcze Państwo nie wymieniliście wszystkich atrakcji, które się w sobotę tam pojawią, bo ja tutaj no, zdradzę, spoglądam kątem oka na plakat, który Państwo macie ze sobą i tutaj ten program jest przebogaty. Oczywiście ten program będzie dostępny również w naszym portalu siedlcsk.pl, no i oczywiście jest dostępny na stronie Muzeum Zamku w Liwie, prawda?
2: Tak, programy będą wywieszone na całym terenie Podzamcza, bo cały teren będzie tętnił życiem i będzie też wioska rekonstruktorów.
3: To znaczy obóz rycerski, tak? Tak, jak najbardziej obóz rycerski tętniący życiem.

0: ciągu dnia i w nocy również, gdzie będzie można zobaczyć dawne, zrekonstruowane średniowieczne namioty, jak to życie codzienne wyglądało, czasami nawet łącznie z gotowaniem w takich polowych warunkach, czyli na ognisku, na otwartym ogniu, przygotowywaniem posiłków, ubieraniem rycerza w zbroję, co też niekoniecznie jest takim codziennym widokiem pospolitym, tak, i przygotowania do walk.
1: Wyzwiedzą tam rycerze i księżniczki, bo panie, które są, które fascynują się historią i strojami historycznymi, mówią, że to jest taka szansa, żeby całe życie być księżniczką, i one w te dni wydarzeń historycznych, tak jak nasz turniej, właśnie ubierają się w stroje księżniczek, więc

0: na otwartym ogniu, przygotowywaniem posiłków, ubieraniem rycerza w zbroję, co też niekoniecznie jest takim codziennym widokiem pospolitym, tak, i przygotowania do walk.
1: Więc będą tam rycerze i księżniczki, bo panie, które są, no, które fascynują się historią i strojami historycznymi, mówią, że to jest taka szansa, żeby całe życie być księżniczką, i one w te dni wydarzeń historycznych, tak jak nasz turniej właśnie, ubierają się w stroje księżniczek. Więc...
2: Bo tam czasami kilka osób musiało mu pomóc chyba, żeby w taką zbroję się mógł ubrać.
0: W jednej z wydań Biblii średniowiecznych, jeśli dobrze pamiętam, z XIV wieku, jest nawet rysunek rycerza zdejmującego kolczugę. Dokładnie to był król Dawid, który rozbierał się przed pojedynkiem z Goliatem, i on krąży w takim rekonstrukcyjnym świadku, ta konkretna miniatura, jako kolczugowy taniec. Ponieważ kolczuga waży tak od 10 do 12 kg i zdjąć ją z siebie o własnych siłach jest dosyć trudno, jeśli się nie zna pewnej sztuczki, czyli zrobienie skłonu. Wtedy kolczuga potrafi prawie że spaść sama. Jeśli nie, no to dźwignąć ponad głowę te 10-12 kg jest naprawdę trudno.
2: No tak się domyślam, tylko że to takie porównywalne chyba z siłownią współczesną, myślę, takie zakładanie kolczugi.
1: A kolczuga, bo oprócz tego, że można uczestniczyć w wszystkich wydarzeniach turniejowych, zapraszamy też na nasze ekspozycje. I na jednej z ekspozycji, gdzie prezentujemy wystawę o księciu Januszu I Wielkim, jest kolczuga, autentyczna kolczuga znaleziona podczas wykopalisk na podzamczu zamku w Lwowie, o której mówią, to jest datowana jest około XIV-XV wiek, i archeolodzy mówią, nawet tutaj pani z Państwowego Muzeum Archeologicznego, pani konserwator, że w swojej karierze nie widziała tak dobrze zachowanego obiektu tego typu, więc zapraszamy, żeby zobaczyć na naszych wystawach też tą prawdziwą średniowieczną kolczugę.
2: I to myślę, że będzie prawdziwa gratka dla wielbicieli historii, których no nie brakuje tutaj, myślę, że w całej okolicy. Czy dla tych młodszych odwiedzających turniej też będą jakieś atrakcje? Bo myślę, że na turniej jednak większość wybierze się całymi rodzinami, więc teraz sprawdzimy, czy ci najmłodsi nie będą się nudzić.
3: Oczywiście, że nie. Będzie można postrzelać z łuku, rzucić włócznią i toporem do celu. No oczywiście, jak co roku, walki na miecze piankowe. No i w tym roku też nowa pozycja w naszym programie, czyli będzie też turniej dla dzieci, turniej rycerski, gdzie będą brały udział dzieci z publiczności. No i będzie to walka oczywiście na piankowe miecze, żeby przypadkiem nikomu się nic nie stało. Natomiast myślę, że kibice i sami rycerze też będą dzielnie kibicować tym śmiałkom, którzy no, wykażą się ogromną odwagą, żeby stanąć w szranki podczas turnieju.
2: No myślę, że tutaj najmłodsi poczuli się w tym momencie zaproszeni, no bo gdzie można legalnie, bez narzekania rodziców, powalczyć na miecze, chociażby piankowe, albo porzucać toporem. No myślę, że tutaj nasi najmłodsi słuchacze no, będą namawiali swoich rodziców bardzo mocno, żeby się do Lwowu wybrać w najbliższą sobotę, słysząc, jakie tam będą propozycje dla nich.
1: Warsztaty kaligrafii będą miały miejsce.
0: Tak, warsztaty kaligrafii, warsztat tkacki, będzie można przymierzyć też stroje średniowieczne i poczuć się osobiście jak księżniczka lub rycerz.
2: Czy to prawda, że te stroje średniowieczne są trochę mało wygodne?
0: Kroje średniowiecznych strojów no, różnią się od naszych współczesnych, natomiast one też były szyte tak, żeby były wygodne. Są z innych materiałów, do których my też już nie jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni. Natomiast one jak najbardziej naturalnych, więc nawet uczucie gorąca jest w takim rekonstrukcyjnym stroju inne niż w naszych współczesnych ubraniach. Natomiast one też były szyte tak, żeby noszącemu było wygodnie. Tak.
2: Czyli tylko pozory.
1: Pozory, tak. Tutaj jest na przykład, ja będę w sukience średniowiecznej, odtworzonej według tych dawnych zasad z lnu, i okazuje się, że, no, że już kiedyś myślano bardzo o tej takiej, nie wiem, izolacji i praktyce, i rzeczywiście ten strój się bardzo sprawdza według pały, bo jest kilka warstw i te warstwy chronią przed gorącym. Bo mamy nadzieję, no, że będziemy w sobotę mieli gorąc, taki sierpniowy.
2: No tak prognozy zapowiadają. Będzie chyba gorąco, ale chyba nie upalnie, więc myślę, że ponownie tutaj Państwo zamówiliście sobie dobrą pogodę po prostu na wydarzenie.
1: Tak, tak,

0: miejscu, czy można je już kupować online? Jak to wygląda?
1: Na miejscu. Będzie kilka kas, więc nie będzie dużych kolejek, będzie dużo kas i przy okazji stojąc w kolejce niewielkiej można podziwiać gotycką wieżę, barokowy dworek, Dolinę Lipca, więc jeszcze wtedy ten kontakt i z architekturą i z naturą będzie miał miejsce.
0: Tak myślę. No i jeszcze taka może bardzo praktyczna wskazówka, czyli jak do Was dojechać, gdzie są miejsca parkingowe, bo to jest bardzo ważne nawet dla mieszkańców Siedlec.
1: Tak, parkingów też będzie jakby o wiele więcej niż na co dzień. Mamy już jakby parking taki wybudowany dzięki samorządowi województwa mazowieckiego, ale wynajmujemy łąki w tym czasie od mieszkańców Liwa, za co im też serdecznie tutaj dziękujemy. I na tych łąkach będą panowie z ochrony, którzy będą kierować do tych miejsc parkingowych wolnych, więc proszę się tutaj jakby też nie obawiać, że nie będzie miejsca, bo no dbamy o to, żeby tych parkingów była wystarczająca ilość.
0: Więc mam nadzieję, że Państwo skorzystacie z zaproszenia, a ja moim gościom serdecznie dziękuję za przybycie do studia Radia SK Siedlce.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: SK Siedlce.

0: dziesięciolecia. Nie jest to może na skalę odkrycia Algretka w Kosowie Malackim, natomiast rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie miało miejsce. O tym, że były malowane w kościele siedleckim malowidła w połowie XVIII wieku, wiedzieliśmy już stosunkowo dosyć od dawna, bo pierwsza taka wzmianka pojawia się w artykule Szymańskiego, pierwszego takiego monografisty Antoniego Herliczki w 1960 roku. W artykule on wskazał, że uczeń Neuherza ukończył robotę w Siedlcach w 1751 roku. W zasadzie Szymański nie wiedział do końca, jakie malowidła wówczas powstały, co powstało wówczas. Wiadomo, że pracował tutaj uczeń Neuherza, Georga Wilhelma Neuherza, ważnego, wspaniałego malarza, zniemczonego Czecha, który wykonywał dzieła chociażby w Pradze, ale także w kościele w Lądzie, tu na terenie Rzeczypospolitej, i był zatrudniony u Jana Klemensa Branickiego przy kilku pracach. I dwa lata później, kiedy pisze Szymański o Herliczce, dementuje, może nie tyle dementuje, co wyklucza w tych swoich wnioskach Siedlce jako miejsce powstania fresku. I tak naprawdę potem, przez bardzo długi czas oczywiście o tym nie było wiadomo, potem przyszły badania księdza doktora Jana Niesieckiego, jednego z moich takich wykładowców historii sztuki, nowożytnika. Ksiądz pochodzi z Białegostoku, więc postanowił też swój doktorat poświęcić Antoniemu Herliczce właśnie, który związany był przez prawie całe swoje życie zawodowe z dworem Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. I ksiądz dr Jan Niecicki w oparciu o źródła archiwalne z Biblioteki Czartoryskich przygotowuje artykuł o kościele w Siedlcach i o freskach Antoniego Herliczki w Siedlcach. I wiemy już też także ze źródeł, bo sam badowałem te źródła, jak przygotowałem monografię kościoła, to wiemy, że Herliczkę zatrudniła Izabela z Mursztynów Czartoryska, już po śmierci swego męża Kazimierza Czartoryskiego w 1750 roku, i zanim on zaczął pracę w Siedlcach, został wysłany do Węgrowa w celu przerysowania ołtarzy węgrowskich, ołtarzy Michelangela Paloniego z Fary Węgrowskiej. I potem po przybyciu do Siedlec wykonał freski w ołtarzu głównym i czterech ołtarzach bocznych. To wiemy z archiwaliów. Poza tym wymalował mensy i cyborium złocił po dole. To jest takie określenie z archiwaliów. Więc mamy określony konkretny zakres prac, który wykonał tutaj w Siedlcach. I teraz, jak te freski wyglądały? Mówimy o tym, że co najmniej dwa z nich wiemy, że były inspirowane malowidłami Paloniego, ze względu na to, że w bocznych kaplicach, po prawej stronie w kaplicy świętej Anny z obrazem, czy obecnie obrazem Czechowicza, święta Anna nauczająca Marię, a po lewej stronie z obrazem Ukrzyżowanie, te sceny konkretnie powielają sceny z Fary Węgrowskiej. Po prawej stronie tam również jest święta Anna nauczająca Marię i po lewej stronie Ukrzyżowanie. Ale mówimy tutaj w tym momencie o obrazach Czechowicza. I wiemy również z rachunków z Biblioteki Czartoryskich, że dwa lata po powstaniu fresków Czartoryscy zastąpili te freski obrazami, które wymalował Czechowicz. To jest 1752 rok. Czemu tak zrobił, nie wiemy. Natomiast w miejsce fresków zastąpiły obrazy Czechowicza i te obrazy wiszą do dnia dzisiejszego. Jak się stało, że znaleźliśmy ten jeden z fresków?
1: No właśnie o to miałam zapytać.
0: Sytuacja była taka, że w latach 2016-19 przeprowadzono konserwację pierwszych dwóch obrazów Czechowicza. Obrazy te, czyli świętą Annę nauczającą Marię i Ukrzyżowanie. I podczas tych prac konserwatorskich, jak zdejmowano krosna z obrazami, przewożono do pracowni, pozostały na ścianach tak zwane podbitki. To były pierwotne deski połączone w formie takiej, jak ma obraz, i który był pierwotnie zapleckiem dla płótna, bo tak naprawdę płótno było naciągnięte na te deski pierwotnie. Potem dopiero przy jakichś konserwacjach XIX-wiecznych wykonano nowe krosna. Ale te deski zostały tam, w tym miejscu. W tych dwóch przypadkach, kiedy wykonywano dotychczas te prace, w tych latach nastych

0: no to nie zdejmowano tych desek. My jak pozyskaliśmy z parafią, bo wspieramy jakby parafię w pozyskiwaniu środków na konserwację różnych elementów wyposażenia, postanowiliśmy zdjąć te deski. To była ciekawa sytuacja, bo akurat dostaliśmy środki na konserwację Czechowicza, na konserwację obrazu Święty Stanisław Wskrzeszający Piotrowina z prawej kaplicy. I trzeba było zabrać oczywiście obraz do konserwacji. I tak szczerze powiedziawszy, to prosiłem o to konserwatorów, żeby poczekali z tym zdejmowaniem desek na mnie, jak wrócę z urlopu. Natomiast nie było szansy. Deski zostały zdjęte i ja, czekając na autobus gdzieś tam za granicą, dostaję telefon od księdza, od konserwatora również. Piotr, miałeś rację, są freski. I rzeczywiście, no ja po prostu rozemocjonowany, no rewelacja jest, co wyszło, Święty Jan Nepomuceny, prawda? No więc mamy tą historię. Oczywiście Święty Jan Nepomuceny, wizerunek nie powiela jakby tych wizerunków z kościoła węgrowskiego, więc jest to prawdopodobnie jego własna koncepcja, być może i raczej, a wręcz raczej pewnie, że w oparciu o jakieś wzory graficzne wykonana, bo wiele z tych przedstawień, które wykonywał Herliczka, jest oparta o wzory graficzne, więc być może także i ten. Jeszcze nie znamy tego wzoru. Natomiast rzeczywiście te malowidła ukazały się i były tak naprawdę w świetnym stanie, nietknięte ręką konserwatora.
1: A czy można podejrzewać, że takich malowideł jest więcej w tym kościele?
0: Prawdopodobnie, tak jak wychodzi z rachunków z tych archiwaliów Biblioteki Czartoryskich, wymalował jeszcze trzy ołtarze boczne, czyli prawdopodobnie pod kolejnymi obrazami te malowidła się znajdują. Jak będziemy konserwować kolejne, przymierzamy się do tego obrazu z wizerunkiem świętego Jana Nepomucena. No to po prostu będziemy wtedy sprawdzać i sprawdzimy wtedy prawdopodobnie także i kolejne dwa obrazy, te pierwsze, których zaplecki, które nie zostały zdjęte podczas tych wcześniejszych konserwacji, i będziemy wiedzieli, czy te malowidła się zachowały, czy się nie zachowały.
1: Czyli możliwe są też kolejne odkrycia.
0: Na to szczerze powiedziawszy liczymy. To jak Państwo zorientują się, myśmy odkryli freskę świętego Jana Nepomucena. Natomiast naprzeciwko tego fresku jest obraz świętego Jana Nepomucena. Po drugiej stronie nawet. Tak naprawdę obrazy odpowiadały wezwaniom fresków. To już wiemy, chociażby z tych pierwszych dwóch. I tutaj ten akurat obraz świętego Jana Nepomucena został przewieszony albo w drugiej połowie XIX wieku, albo na samym początku XX wieku. I obraz Jana Nepomucena z obrazem Święty Stanisław Wskrzeszający Piotrowina zamieniły się miejscami. Stąd też pod obrazem Jana Nepomucena pierwotnie był ten fresk Jana Nepomucena, czyli de facto Czechowicz powtórzył wezwania ołtarzy takie, jakie one były na freskach. Wrócę jeszcze, kim był ten Herliczka.
1: No, tak, no właśnie, powiedzmy więcej o nim.
0: Antoni Herliczka właśnie, tak jak już wspomniałem, był uczniem Neuherca i pierwsza jego odnotowana działalność tak naprawdę jest w 1749 roku, jako poprawiał, konserwował, może tak nazwijmy to, fresk w ogrodzie Jana Klemensa Brawnickiego na podwalu w Warszawie. Potem kolejną jego pracą, potwierdzoną archiwalnie, były właśnie te malowidła siedleckie. Czyli tak naprawdę mamy w tym momencie pierwsze, najwcześniejsze zachowane malowidło Antoniego Herliczki i ono znajduje się w kościele siedleckim. To jest bardzo ważne dla badań na temat tego artysty. Ale potem po pracach w Sielcach w 1751 pisze Kozibrocki do Jana Klemensa Brańskiego, że uczeń Neuherca skończył już pracę w Sielcach i czy może zostać zatrudniony. I on się zatrudnia na dworze Jana Klemensa Brańskiego. I przez prawie 20 lat pracuje dla Brańskiego. Brański umiera w 1771 roku. Do tego czasu on wykonuje malowidła w Pałacu Branickich, oczywiście w oficynach,

0: Białymstoku, w Choroszczy, w Tyczynie, bo Berliński był właścicielem także Tyczyna, więc w wielu różnych miejscach. I jak tak naprawdę załamanie kariery następuje wtedy, kiedy umiera Berliński, czyli już tam po tych prawie 20 latach. I żona Jana Klemensa-Branickiego, Izabela Spaniatowskich-Branicka, tak naprawdę już nie prowadzi takich dużych inwestycji, więc próbuje znaleźć Herliczce, który jest zatrudniony na dworze, jakieś inne zajęcie i wtedy on wychodzi poza. Wtedy pojawiają się prace jego dla króla Stanisława Augusta, de facto brata znanego żony Branickiego, czyli Izabeli z Poniatowskich-Branickiej. I Herliczka wykonuje tam w łazienkach właśnie wykonuje serię malowideł krajobrazowych. I te malowidła się zachowały w Pałacu Myślewickim. Są, można oglądać, są to pokoje krajobrazowe i fragmenty klatki sodowej są wymalowane właśnie przez Antoniego Herliczka. Ale te malowidła mają taki charakter, nie mają oczywiście charakteru sakralnego, jak to siedlecki, nowo odkryte. Tylko mają taki charakter malowideł z przedstawieniami architektury antycznej, z jakimś tam sztafarzem, z jakimiś roślinami, postaciami przechadzającymi się, taki typowo krajobrazowy charakter. Wówczas bardzo modny w świecie. I co? 30 lat po pracach w Sielcach, Herliczka znowu pojawia się w Sielcach. Tak naprawdę to też za sprawą Izabeli Branickiej trafia na dwór Aleksandry Ogińskiej. Aleksandra Ogińska w latach 80. Kończy budowę pałacu. Prawda? W 1783 jest ta wizyta króla, która jakby spina jakby wszystkie działania Aleksandry Ogińskiej w Sielcach, czyli powstanie parku krajobrazowego, a także i budowę nowego pałacu. I w 1780 i 81 w sezonach letnich Herliczka pojawia się w Sielcach. I tutaj muszę pochwalić się, bo ja doszedłem do tego zakresu prac. Herliczka w pałacu wykonuje analogiczne przedstawienia krajobrazowe. Tam jest na przekroju inwentaryzacji pałacu, jeszcze XVIII-wiecznej inwentaryzacji, znana powszechnie. Widać taki ramowy układ pomieszczenia z takimi właśnie tego typu przedstawieniami, jak to miało miejsce w pokoju krajobrazowym w Pałacu Myślewickim w Warszawie. Więc po 30 latach Herliczka już dla wnuczki Izabeli Czartoryskiej pojawia się i wykonuje kolejne prace w Sielcach. Oczywiście tych raczej nie znajdziemy. Raczej nie spodziewałbym się, że ten, bo pałac był na tyle przekształcany, te dyspozycje wnętrz i tak dalej, tam dużo się działo w obrębie murów. Stąd też nie spodziewam się, żeby odnaleźły się jakieś freski z tamtego okresu. Natomiast jest szansa na te freski siedleckie jeszcze w kościele.
1: A jak wyglądało zakończenie życia Herliczki? Bo zakładam, że nie dokonał swojego żywota w Siedlcach, tylko po pracach, które tutaj wykonał, przeniósł się następnie gdzieś indziej i tam także pracował.
0: Antoni Herliczka po tych pracach, później w latach 80., które miał miejsce w Siedlcach, w zasadzie już

0: Stąd też nie spodziewam się, żeby odnaleźć się jakieś freski z tamtego okresu. Natomiast jest szansa na te freski siedleckie jeszcze w kościele.
1: A jak wyglądało zakończenie życia Herliczki? Bo zakładam, że nie dokonał swojego żywota w Siedlcach, tylko po pracach, które tutaj wykonał, przeniósł się następnie gdzieś indziej i tam także pracował.
0: Antoni Herliczka po tych pracach, później w latach 80., które miał mieć w Siedlcach, w zasadzie już

0: Wieloletni mężczyzna, po prostu dostał chyba od Izabeli Berlińskiej działkę niedaleko Bielska Podlaskiego w Haćkach. I on tam w tych Haćkach dokonał swojego żywota. Zmarł w 1807 roku jako 84-latek. Tam miał rodzinę i został pochowany na cmentarzu w Haćkach. A oczywiście mogiła się nie zachowała, bo nie było jakby szans na to.
1: No dobrze, przypomniałeś pokrótce biografię Herliczki. Wróćmy więc do tego momentu w 2025 roku, gdy freski Herliczki zostały odnalezione w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Siedlcach. Tak, żeby było w miarę chronologicznie, powiedz może teraz, co działo się później po dokonaniu tego odkrycia.
0: Prowadzone były badania. Przyjechali konserwatorzy do Siedlec. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, jak obiecał podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w kościele, kiedy prezentowane były te malowidła 14 września, obiecał wsparcie finansowe także badań, inwentaryzacji i później może konserwacji. I Mazowiecki Konserwator Zabytków sfinansował badania konserwatorskie tych malowideł. Przyjechali konserwatorzy. Oczywiście na nowo trzeba było zdjąć tą atrapę obrazu, która tam zasłania. I te badania zostały rozpoczęte i przeprowadzone. Oczywiście celem tych badań jest po pierwsze określenie zakresu tego malowidła, które znajduje się w niszy, w kaplicy. Po drugie, no oczywiście oznaczenie pigmentów, sprawdzenie technologii malarskiej, a także ilość warstw, tak naprawdę to już odkrywki takie stratygraficzne, czyli schodkowe, które pokazują już chyba około 10 warstw malarskich. Wokoło tego fresku powstało, bo pamiętajmy, że fresk tak naprawdę nie został przykryty, tylko był zasłonięty tymi deskami, które wisiały pod obrazem. A wokoło, jak wykonywano kolejne remonty kościoła, no to wokoło zamalowywano wokoło ram, zamalowywano ściany i tak naprawdę mamy w środku nietknięte malowidło, a wokoło mamy aż prawie 10, około 10 chyba warstw malarskich farby.
1: To często było to odnawiane.
0: Było, chociażby ja pamiętam poprzedni było na żółto, taki żółty kolor, ochra taka troszeczkę, więc one, no mamy, mówimy tutaj o 200 ponad latach, prawda, prawie 300 lat temu te malowidła powstały, więc trochę tych remontów kościół przeszedł i na tych paskach takich, które się odsłoniły, no to jesteśmy w stanie prześledzić, powiedzmy, pewne warstwy te malarskie. Natomiast badania prowadzili pani doktor Katarzyna Górecka-Ruszel z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam też był obecny Marcin Kozarzewski, który jest głównym wykonawcą konserwacji obrazu Czechowicza, święty Stanisław Wskrzeszający Piotrowina. Oni prowadzili te badania i odkrywali kolejne warstwy tak naprawdę. To, co jest. I były przeprowadzone, jeszcze to jest istotne, były przeprowadzone próby czyszczenia. I tutaj bardzo pozytywnie te próby czyszczenia wyszły. Nie schodzi warstwa malarska przy użyciu pewnych tam środków chemicznych, więc nie ma tutaj, nie będzie problemu z zachowaniem jakby całości takiej i zrobieniem go bardziej przejrzystym w przyszłości.
1: Ile w ogóle kosztuje odnowienie takiego fresku? Czy to się da w ogóle powiedzieć tak szacunkowo?
0: Znaczy, nie chciałbym tutaj, myślę, że to idzie w dziesiątkach tysięcy, a nawet może pójść w setkach tysięcy złotych. To nie jest w zależności, oczywiście zawsze w zależności, jest to w zależności od powierzchni i konserwatorzy, jak przygotowują kosztorysy, no to kosztorysują decymetr kwadratowy, prawda, takiego malowidła i też w zależności od trudności też Tutaj nie chcę powiedzieć, bo my tak naprawdę nie mamy tej wyceny, nie będę wskazywał konkretnych kwot. Natomiast no zobaczymy, no myślę, że to może być, z pewnością będzie to powyżej 100 tysięcy, no bo jednak ta powierzchnia jest dosyć duża. To mówimy tu o wielkoformatowym obrazie, to my mamy teraz tam 8 metrów kwadratowych, co najmniej same

0: Skrzydła. Trzeba też przygotować nową aranżację tak naprawdę. Pierwsze, jeżeli to są w ogóle dwa zagadnienia tak naprawdę, bo mówimy o nowej aranżacji przestrzeni z freskiem, ale też tak naprawdę co zrobimy z obrazem. Ten obraz musi wrócić na to miejsce i trzeba znaleźć system też do, jeżeli zdecydujemy się na to, to system do jakiejś ekspozycji, prawda, jeżeli chcielibyśmy pokazać go. Zobaczymy też także, myślę, że te decyzje dopiero będą zapadały w przyszłości w porozumieniu zarówno z przede wszystkim w porozumieniu proboszcza parafii z konserwatorem wojewódzkim, no bo to tak naprawdę wszystko też zależy od pozwoleń, które uzyska parafia w urzędzie konserwatorskim, prawda? Więc czy któryś z fresków, jeżeli się okaże, że jest ich 4, a może nawet 5, bo za ołtarzem głównym. Pamiętajmy, że Herliczka wymalował także ołtarz główny, który potem w czasach Ogińskiej w 1782 został zastąpiony ołtarzem architektonicznym. Więc być może za tym ołtarzem architektonicznym jest pewna przestrzeń, tam około kawałek, metr z kawałkiem. Może tam coś jeszcze jest za nim, ale już na pewno zamalowane, nie tak jak tutaj. Miejmy nadzieję, że te pozostałe ołtarze też są w takim samym stanie i te malowidła się tam zachowały. Po prostu nie są pokryte, przykryte warstwą farby.
1: A jak w ogóle, jak długo trwa renowacja takiego malowidła?
0: To zależy od środków i od ilości osób. Oczywiście ja powiem może z innych doświadczeń. Ta sama pani Kasia Górecka, doktor Katarzyna Górecka z Akademii Sztuk Pięknych, teraz jak robiliśmy projekt polonikowy w instytucie, w którym pracuję, robiliśmy w Wilnie plafony Altomontego w zakrystiach. To się okazało, że pani Katarzyna wykorzystała na przykład laser do czyszczenia. Już czyszczenie laserem jest szybsze. Już taki plafon, który miał, myślę, że około 3 metrów szerokości, nie pamiętam już dokładnych danych, no to myślę, że on miał tak naprawdę w ciągu jednego dnia była w stanie go oczyścić. Potem wymagało to jeszcze wzmocnienia oczywiście struktury i innych zabiegów chemicznych, konserwatorskich, żeby ukończyć to, prawda, pewnego retuszu. No, tutaj rzeczywiście pewien retusz będzie wymagany, bo mamy po prostu w tej przestrzeni, gdzie jest fresk, są dziury tak naprawdę po gwoździach, po montażu tych desek. Więc to jest, to będzie trzeba wszystko przygotować tak, dobrać odpowiednie tyngi, dobrać odpowiednie uzupełnienia, zrobić retusz pewnych elementów tego fresku. Jeżeli byśmy chcieli go tak później eksponować, to jest dużo. Samo oczyszczenie takie na przykład przy pomocy lasera może nie będzie trwało wiele, natomiast są inne zabiegi, które wymagają też przestrzeni czasowej ze względu na użytą technologię.
1: Podobno ze względu na źródła historyczne już od dawna wierzyłeś w to, że te freski znajdują się w tych miejscach, gdzie został jeden z nich znaleziony, ale nie do końca dawano wiarę w to, że one faktycznie tam są.
0: Jak już opracowałem tą monografię kościoła, pracując w Urzędzie Konserwatorskim w 2008-2009 roku, to było wtedy, kiedy poprzedni proboszcz robił remont kościoła, zasugerowałem pani Barbarze Jezierskiej, żeby przebadać kościół tutaj pod względem istnienia tych fresków. I ona rzeczywiście zgłosiła się tutaj do delegatury, jako szef nakazała zrobić takie badania. I konserwator ówczesny przeprowadził te badania, ale nic nie wyszło tak naprawdę z tych badań. I dopiero tak naprawdę teraz ta chęć poznania na nowo tego, na nowo poprawienie tych badań, a tak naprawdę demontaż tego zapecka, tych desek, które są pod obrazem, spowodował to, że myśmy coś cokolwiek znaleźli, bo w miejscach, jak już teraz patrzymy na te odkrywki, nie chcę tutaj zdradzać, ale w miejscach, gdzie wówczas w 2008-2009 były prowadzone badania, to nie było szansy na znalezienie tych malowidł. Tak naprawdę trzeba było zajrzeć pod obrazy. My wiemy, że że Antoni Herliczka tak naprawdę nie malował, o ile wiemy, znamy te z pałacu, nawet tego Sieleckiego w oparciu o tą inwentaryzację, no to jak patrzymy na sceny

0: o charakterze religijnym. Tak naprawdę mamy jedną scenę o charakterze religijnym, którą znaliśmy przed odkryciem fresku w Sielcach. Trójce Święta u Abrahama. I to jest niewielkiego formatu nad kominkiem malowidło w dawnej plebanii w Białymstoku, obecnie w Pałacyku Biskupim. A tak naprawdę wszystko to, co mamy w kościołach w Tyczynie, zachowało się jedynie malarstwo chryczki w formie takiej emblematycznej. W Choroszczy mamy elementy ornamentalne. To, co zostało w Białymstoku, fragmenty chryczki jakieś krajobrazowe, w malarstwie krajobrazowym, to tak naprawdę mamy jedyny w Polsce zachowany wielkoformatowe malowidło o charakterze sakralnym. Drugi o charakterze sakralnym to jest po prostu to wymalowanie nad kominkiem, prawda?
1: To już jest fascynujące, co on tam pokazał i w jaki sposób to pokazał, według jakiego projektu.
0: No właśnie, to teraz tak naprawdę też myślę, że z czasem historycy sztuki, jak już dojdziemy do tego wszystkiego, jak wyglądają pozostałe ołtarze, będziemy mogli analizować, historycy sztuki będą mogli analizować, sam chętnie się zajmę tym tematem, może znaleźć jakieś odpowiedniki. Ciekawe, czy w przypadku tych dwóch ołtarzy, może to są kopie węgrowskich malowideł. To byłoby dosyć ciekawe odkrycie tego i sprawdzenie, czy w ogóle tam coś jest pod tymi obrazami. Myślę, że nieraz się jeszcze tu spotkamy w kwestii herliczki i będziemy mogli porozmawiać i popowiadać o nowych odkryciach.
1: Czyli liczysz na to, że będziesz pracował w Siedlcach?
0: No może nie. Aż tak. Na razie jest mi dobrze tam, gdzie jestem. Natomiast z pewnością, chcę rzeczywiście wspomóc merytorycznie przede wszystkim parafię i w związku z tym, że zajmuję się tym od 20 lat, tymi badaniami Siedlec i czasów czartoryskich w Sielcach, no po prostu jest to mi, bardzo mi leży to na sercu, żeby po prostu było i żeby prace konserwatorskie były wykonywane w jak najwyższej jakości.
1: Ja chciałam też zauważyć, że trzeba naprawdę się znać na tym, jak taki fresk bardzo stary wygląda, bo to, co na początku tam zostało odsłonięte po zdjęciu tych desek, to można było widzieć na różnych zdjęciach w lokalnych portalach, to tak naprawdę niewiele tam było widać i trzeba było się mocno przyglądać, więc to jest rzeczywiście odkrycie.
0: Z pewnością tak, natomiast rzeczywiście pamiętajmy, że na tej warstwie pierwotnego fresku jest 200 lat historii, ponad 270 ponad lat historii, tak naprawdę kurzu i wszelkich innych interwencji, więc nie ma co się dziwić, że nawet jak oni odsłonili w pierwszy raz, coś tam było widać. Myśleli, że to jest grzyb, a to były liście. Myśleli, że w pewnym momencie tak naprawdę od razu powiem, że lepiej się go ogląda z daleka niż z bliska. Jak zdejmowali to, było rusztowanie, no to wszyscy patrzyli z bliska, więc wychodziły jakieś fragmenty nieokreślone, prawda? Potem jak odsunięto rusztowanie i zobaczyli tak naprawdę jak wygląda całościowo, no to widać konkretnie Nepomucen, konkretnie widać, że Nepomucen trzyma krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Potem powyżej niego jest pewne takie belkowanie i na tym stoją dwie duże kolumny. Po prostu. I one gdzieś idą do góry. Prawdopodobnie kiedyś tam był wyżej jakiś architraw, belkowanie, które wieńczyło. To być może było połączone z belkowaniami tymi, które są w tej niszy. One mogło być tak iluzjonistycznie połączone. Więc te elementy, natomiast rzeczywiście po tych próbach czyszczenia, no wychodzi na to, że malowidło jest dobrze zachowane. Więc myślę, że to po prostu trzeba, to jest kwestia czasu.
1: Miejmy nadzieję, że te freski faktycznie będzie można w jakiś sposób oglądać, że nie będą w przyszłości zasłonięte tymi obrazami przez cały czas.
0: No, z pewnością nie można malowidła zostawić w takim stanie bez prac konserwatorskich i zabezpieczających. Nawet jeżeli ten obraz miałby tam wrócić w to miejsce i mielibyśmy już tego malowidła w jakiś tam sposób nie oglądać na stałe. Optymalnie byłoby, gdybyśmy mieli

0: obraz odchylany. Mhm. Ale to te decyzje będą zapadały dopiero w przyszłości.
1: No dobrze, w takim razie czekajmy na to, co nastąpi. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu za rozmowę również.
2: SK7.

0: promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.

Od niego nie odróżnię i bywa różnie, ale nie przesadź. W interesach, w roli prezesa nowobogackiego szefa, który się znalazł w swoich wymarzonych strefach na głównym forum, gdy na mszy wymienia się sponsorów i dobroczyni, i złodziei, co od poniedziałku przeszą swej idei. Hej, robactwo robi na twej glebie.

Choć obrazy nie na mnie obrazić się poszleją na wybiegi. Lens jak i też żadne zakazy, by te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,